0: Na Podkarpaciu są utrudnienia w ruchu na drodze krajowej nr 28 między Przemyślem a Medyką. W pobliżu Medyki zderzył się samochód osobowy i bus. Jedna osoba została ranna. Służby w tym miejscu wprowadziły ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Dużo wskazuje na to, że za incydentem w pobliżu bazy wojskowej w Fairford stoi Iran, tak oświadczył brytyjski premier Andy Burnham. W miniony weekend, przypomnijmy, w pobliżu bazy używanej przez amerykańskie lotnictwo aresztowano, a następnie zwolniono za kaucją 5 młodych mężczyzn. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, jest jeszcze jeden zaskakujący zwrot w tej sprawie.
1: Jak ustaliło BBC, to jeden z 5 mężczyzn jako pierwszy zaalarmował policję, a zrobił to na godzinę przed zgłoszeniem wykonanym przez przypadkową osobę, która zauważyła we wsi nieopodal bazy zamaskowanych mężczyzn. Kilkanaście minut później zostali oni ujęci przez uzbrojonych policjantów. Wiadomo, że cała piątka to młodzi Brytyjczycy. W ich furgonetkach nie znaleziono materiałów wybuchowych. Mężczyźni zostali zwolnieni za kaucją, co oznacza, że nie ma podstaw, by przypuszczać, że planowali zamach terrorystyczny. Pozostają pytania, czy zbliżając się do bazy w Fairford, byli już na celowniku brytyjskiego kontrwywiadu i w jakim celu tam się znaleźli.
2: To są fakty RMF FM.
0: Zrobiliśmy coś dobrego dla godności człowieka. Tak o ulgach podatkowych dla par jednopłciowych mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej w rozmowie z RMF FM. Zgodnie z interpretacją ogólną wydaną przez ministra finansów, pary, które dokonały transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Unii Europejskiej, mają te same prawa i obowiązki podatkowe, co małżeństwa heteroseksualne. Z niektórych związków zawodowych w urzędach skarbowych zaczęły płynąć głosy, że interpretacja doprowadzi do chaosu w urzędach. Innego zdania jest szef KAS Marcin Łoboda.
3: Według mnie ta interpretacja jest naprawdę bardzo dobrze napisana i ja nie mam żadnych wątpliwości. Jesteśmy też po rozmowach, po naradzie z dyrektorami i wicedyrektorami do spraw orzecznictwa i oni też nie mają wątpliwości po przeczytaniu tego wszystkiego, jak stosować przepisy prawa. Zrobiliśmy coś dobrego i przyzwoitego dla godności danego człowieka.
0: Przekonuje szef Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z interpretacją, pary tej samej płci po transkrypcji aktu małżeństwa z zagranicy mogą na przykład wspólnie rozliczyć podatki. Razem ponoszą też odpowiedzialność za długi podatkowe. Remont trasy zamkowej w Szczecinie wkracza w kolejną fazę. W tle prokuratorskie śledztwo dotyczące gospodarowania odpadami, które powstały w czasie tej inwestycji. O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
4: Śledczy będą sprawdzać, czy sposób przeprowadzenia modernizacji nie naraził gminy miasta Szczecin na szkody majątkowe. Chodzi o odpady, kruszywo i stal, które zostały po wyburzeniu łącznic trasy zamkowej. Remont cały czas trwa. W najbliższych tygodniach kierowcy nie pojadą prawą jezdnią. Chodzi o nitkę wyjazdową trasy. Do wiosny przyszłego roku wyremontowane zostaną estakady, mosty i łącznice. Koszt tej inwestycji to 84 miliony złotych.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: W faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
5: Ty wie pan, co się stało 30 września 2006 roku?
6: 30 września 2006 roku. O matko, jestem historykiem, ale nie przypominam sobie.
5: No, redaktorze. Powinien pan pamiętać. Tak? Rozwiązano WSI.
6: Rozwiązano WSI, no tak.
5: Co to, z tym
6: ustawa, to jest ustawa z czerwca.
5: Co z tym raportem?
6: Ustawa z czerwca 2006 roku.
5: Co
6: no
5: z tym
6: tak,
5: raportem? Miał być odtajniony raport przez prezydenta. Mhm. To już były ostatnie kroki podejmowane i nic.
6: No, zrobiliśmy to, co było możliwe w granicach obowiązującego prawa, czyli...
5: Czyli nie będzie odtajniony.
6: Przede wszystkim, panie redaktorze, analizy od sierpnia zeszłego roku były prowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przygotowano propozycję odtajnionego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, w jakim zakresie można te dane ujawnić, ten dokument i w wersji niejawnej, i tej przygotowanej do odtajnienia trafił do marszałków Sejmu i Senatu, zgodnie oczywiście z przepisami prawa, czyli z tą ustawą z czerwca 2006 roku.
5: Kontrasygnata premiera, oczywiście.
6: I właśnie, i tutaj pan premier zapowiedział, że nie złoży swojej kontrasygnaty. Rządzący powiedzieli, że nie zrobią tego. Zatem pan prezydent tego dokumentu nie skierował, że mówił o tym wyraźnie podczas konferencji prasowej kilka tygodni temu.
5: Tak, dokładnie, cztery tygodnie temu mniej więcej, czyli nie będzie
6: odtajnienia. Znaczy, to wszystko zależy od pana premiera. Jeżeli pan premier zdecyduje się na kontrasygnatę, to ten dokument nawet jutro mógłby być odtajniony, panie redaktorze. Wystarczy kontrasygnata
5: ale
6: pana premiera.
5: Ale kontrasygnaty nie będzie, czyli nie będzie ujawnienia.
6: No, ale to nie jest decyzja pana prezydenta, tylko pana premiera Donalda Tuska.
5: Ma pan dostęp do broni?
6: Nie, nie mam.
5: Nie ma pana. Nie mam. Chciałby pan mieć?
6: To to jest dyskusja, panie redaktorze, która powinna się rozpocząć.
5: Dyskusję rozpoczął prezydent, ale ja się pytam pana, czy pan by chciał mieć dostęp do broni?
6: Chciałbym mieć pozwolenie na broń, nigdy się o to nie starałem.
5: Dlaczego się pan nie starał?
6: Nigdy się nie starałem, bo ten proces uzyskania pozwolenia na broń jest bardzo trudny, chociaż zdarzało mi się oczywiście chodzić na strzelnicę i strzelać, ale w sytuacji politycznej, w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni nie jest niczym złym. Mniej niż 1% Polaków ma jakiekolwiek obycie z bronią palną.
5: Tylko dodajmy, że te polskie przepisy są bardziej skomplikowane niż przedstawiał prezydent, bo na przykład mamy dostęp do broni bez pozwolenia czarnoprochowej, ona też zabija.
6: Jasne. I właśnie, i dlatego ta dyskusja nad... I dobrze, że pan dotknął tego problemu, panie redaktorze, dlatego, że dyskusja nad dostępem do broni palnej musi obejmować wszystkie aspekty. Także, jeżeli chodzi o broń czarnoprochową, która nie wymaga zezwoleń, także, jeżeli chodzi o różnego rodzaju broń pneumatyczną, którą można kupić w sklepach z militariami bez żadnego zezwolenia, a ta broń również może wyrządzić krzywdę. Więc w rękach osób, które nie są odpowiednio przygotowane i przeszkolone, to jest narzędzie, które może zabić.
5: Tylko o to, żeby ułatwić, ale też, żeby pewne rzeczy utrudnić być może.
6: Chodzi o to, żeby przede wszystkim szkolić i uczyć Polaków, jak korzystać z broni palnej. I to jest jakby... To wiem, do czego pan zmierza, do tej wypowiedzi pana prezydenta z piątku, przy okazji otwarcia jednej ze strzelnic na Podlasiu. Tak, powinniśmy się szkolić z używania broni palnej. Powinny być stosowane, powinny być przede wszystkim zmienione przepisy. Pan prezydent mówi tutaj
5: o tym, żeby... Ale jak powinny być zmienione?
6: Ale to jest otwarcie dyskusji. Panie redaktorze, tu nie ma jeszcze gotowego rozwiązania.
5: Panie ministrze, jeżeli prezydent proponuje dyskutujmy, to zakładam, że przemyślał, jaki jest cel tej dyskusji, jakie są
6: warunki blokowe. Ta dyskusja się dopiero rozpoczyna.
5: A ja się pytam, jaki jest cel tej dyskusji? Znaczy, bo trzeba pamiętać, że... No właśnie, jaki?
6: Taki, żeby przede wszystkim przygotować Polaków do umiejętności obsługiwania broni palnej, bo tak jak powiedziałem, mniej niż 1% Polaków posiada taką umiejętność i też kilkaset tysięcy Polaków, jest tylko około 400 tysięcy zezwoleń na broń palną, a być może powinno tych Polaków być więcej, którzy są przeszkoleni, tak jak jest to w innych krajach, nie wiem, w Finlandii czy w Szwajcarii, tam od 30 do 40% dorosłej populacji ma obycie z bronią palną, więc to jest otwarta dyskusja. W Czechach czy w Austrii jest to od 3 do 4% dorosłych obywateli.
5: Panie ministrze, że skutki na przykład tego posiadania powszechnego broni są takie, czy powszechniejszego, że w Stanach Zjednoczonych policja wchodzi zawsze z bronią, ma zawsze prawo strzelać, albo prawie zawsze, i jest to dużo bardziej niebezpieczna sytuacja. Policjanci mówią, to nie jest dobry pomysł.
6: Ja, panie redaktorze, nie zgodzę się z takim porównywaniem Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam jest zupełnie inna kultura, też wynikająca z historii Stanów Zjednoczonych. My mówimy tutaj, i pan prezydent otwiera dyskusję na temat przede wszystkim szkoleń, prewencyjnych szkoleń, przygotowania Polaków do tego, żeby...
5: Każdy może, to znaczy na strzelnicę tego... można się zapisać.
6: No tak, tylko, no panie redaktorze, ale jeżeli pan pójdzie na strzelnicę, to wie pan, ile pan wyda na to pieniędzy. To nie są tanie rzeczy, niestety. Natomiast
5: mielibyśmy strzelać? Jak za darmo? Gdzie mamy strzelać?
6: Mówimy tutaj o rozwinięciu całego systemu szkoleń i być może zmianie przepisów w dostępie do broni palnej. Prezydent otwiera dyskusję i ta dyskusja dopiero będzie trwała. Nie ma gotowego rozwiązania.
5: To znaczy, no jakim... Gdzie mamy dojść, dyskutując na temat łatwiejszego dostępu do broni? To znaczy, jaki jest cel? Kupowanie jak w Walmarcie w Stanach Zjednoczonych, czy jednak jakieś zgody? No to znaczy, co ma być ułatwione?
6: Ależ oczywiście, że muszą być pozwolenia. Oczywiście, że każdy aspirujący do dostępu do broni musi przejść badania psychologiczne. Tak jak teraz też zresztą jest, że osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą przejść testy psychologiczne, muszą zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Nie mogą być osobami karanymi. Tyle tylko, że ten dostęp do broni jest bardzo reglamentowany, a być może powinien być szerszy, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy.
5: Jeśli Władimir Putin pojawi się na szczycie G20 w Miami, bo tego nie wiemy tak ostatecznie, prezydent Karol Nawrocki będzie z nim pozował do wspólnego zdjęcia?
6: Jeżeli uważnie się wsłuchamy, a mam nadzieję, że pan redaktor też się wsłuchał w wystąpienie pana prezydenta na forum ONZ, to wyraźnie tam wybrzmiało, jaki jest stosunek prezydenta Karola Nawrockiego do Władimira Putina. I do putinowskiej Rosji. Nie do Rosjan, tylko do putinowskiej Rosji i do polityki prowadzonej przez Władimira Putina.
5: Ale ja się pytam o zdjęcie. No będzie jakieś zdjęcie.
6: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze. Nie my jesteśmy stroną zapraszającą. My po raz pierwszy w historii zostaliśmy zaproszeni zaproszeni do udziału w grupie G20 i to jest efekt starań pokoleń Polaków i po raz pierwszy mamy możliwość uczestniczenia w tak poważnym forum gospodarczym. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze.
5: A jeśli Władimir Putin podchodzi, też sobie tego nie wyobrażam, ale podchodzi do Karola Nawrockiego i mówi: Karol, pan, ale to wyciąga do
6: nie
5: niego
6: ten kierunek,
5: rękę.
6: Nie ten kierunek, nie zgadzam się z tym, że do takiego, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, znając też prezydenta Karola Nawrockiego, osobę ściganą przez Władimira Putina i przez reżim putinowski.
5: A ja sobie potrafię wyobrazić, że kagiebista będzie próbował zrobić taką
6: jasne,
5: rzecz.
6: Jasne, kagiebista jest zdolny do wielu rzeczy, zresztą widzimy to na co dzień, jakiego rodzaju działania podejmuje na, chociażby na Ukrainie, jak w jaki sposób prowadzi wojnę hybrydową, dotykając wschodniej flanki NATO, ale my spłaszczamy tę dyskusję, koncentrując się na Władimirze Putinie, a nie patrzymy na to, jaką wartością dodaną jest sam udział Polski w grupie G20 myślę, i starania, by w tej grupie G20 być
5: na stałe. Nikt nie dyskutuje na temat
6: dyskutuje.
5: Tego zysku.
6: Ależ jasne, że tak, G20... bo wszyscy się skupiają w tej chwili, co zrobi Karol Nawrocki, jak pojawi się Putin, a do
5: to
6: spotkania...
5: To jest element kłopotliwy tego spotkania.
6: Tak, panie redaktorze, tyle tylko, że spotkanie przedstawicieli grupy G20 będzie dopiero w połowie grudnia i naprawdę dużo się jeszcze może wydarzyć.
5: Dużo to znaczy co?
6: No dużo się może jeszcze wydarzyć w polityce międzynarodowej.
5: Ta duża rzecz, o której mówił Radosław Sikorski?
6: Ta duża rzecz to na przykład taka, że Putin się nie pojawi na szczycie G20.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Cała rozmowa do usłyszenia jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest piąta, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Witam, zapraszam. Sąd zdecydował w sprawie Romanowskiego. Jest postanowienie o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Resort cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych, mimo że poszkodowane mogą być miliony osób. Schrony i miejsca ukrycia będą oznakowane. W życie weszły nowe przepisy. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości, będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
2: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
3: Zdaniem sądu rozsądnie korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
2: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
4: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
2: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
5: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
2: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
1: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet 2 milionów osób.
6: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczają te dane medyczne.
7: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń? Czy może

0: wspierać te firmy?
1: Polskie państwo będzie prowadziło dwutorowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
2: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A resort zapowiada, że w ciągu kilku tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu Bezpieczne Dane, czy informacje na nasz temat zostały objęte ostatnimi wyciekami.
3: To są fakty RMF FM.
2: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi uniemyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
2: Wczoraj weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Więcej o tym Jakub Rybski.
5: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
2: Lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia można znaleźć także za pomocą oficjalnej rządowej aplikacji przygotowanej przez Państwową Straż Pożarną pod adresem schrony.straż.gov.pl. To już wszystko ode mnie na dziś. Za niecałe pół godziny startuje poranne wydanie faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Jest 5:30, czas na fakty. RMF FM, Tomasz Staniszewski.
1: Zaczynamy zatem informacyjny nowy dzień i nowy miesiąc. 1 października, czwartek, 274 dzień roku, wschód słońca dopiero 6:34. Linie Fly Dubai zawieszają loty do Izraela po tym, jak pilot zaatakował wczoraj kapitana lotu. W Polsce duży wzrost inflacji w najnowszych danych GUS. Tak źle nie było od ponad roku. A na zegarze jest punktualnie 5:30. Zaczynamy. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował wczoraj kapitana i próbował rozbić maszynę. Drugi pilot, Omańczyk, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Taką informację przekazują izraelskie media. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Taką informację przynosi kanał 12 izraelskiej telewizji. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanyahu przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, Smit Machahar, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie, którzy dostali się do środka, zobaczyli drugiego pilota uderzającego w panel sterowania. Do kokpitu wtargnął pasażer wraz z członkiem załogi, obezwładnił tego napastnika. Zauważyliśmy, że z przodu samolotu doszło do zamieszania. Tam wiele osób rzuciło się w tę stronę. Najwyraźniej jeden z pilotów dźgnął nożem tego drugiego. Członek załogi wraz z pasażerami przejął potem kontrolę nad sytuacją. Trzeciemu pilotowi, który był na pokładzie, udało się przejąć ster i bezpiecznie doprowadzić nas do Arabii Saudyjskiej. Tak wspomina jeden z pasażerów tego pechowego Boeinga. Ceny paliw na polskich stacjach biją rekordy. Benzyna 95 kosztuje średnio 8,19 zł za litr, olej napędowy 9,14. W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 20 groszy, diesel o 16, autogaz o 8 groszy. Utrzymujące się wysokie ceny paliw będą teraz przekładały się na inflację. Tylko we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4%. Najbardziej odczują to kredytobiorcy.
2: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
1: Tak mówił w radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber. Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025 roku, a wtedy było to 4,1%. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w faktach i informacyjnym radiu RMF24 będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. A godzinę później, 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM, Tomasz Terlikowski porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów na pewno m.in. list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów PiS, Marcina Romanowskiego. Czwartek, 1 października, zatem od roku w Polsce obowiązuje system kaucyjny. W porannych faktach pytamy Was m.in. o recyklomaty.
3: Gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane.
4: Zacina się, tak? Tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
1: Jak u Was działa system kaucyjny? Bez zacięć? Dajcie znać. Adres fakty @rmf.fm, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: Dzień dobry.
1: Sąd wydał list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
0: Prokuratura oceniła decyzję jako niezasadną i zapowiada złożenie zażalenia.
1: Administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ogłosił to szef Pentagonu, Pete Hegseth.
0: Co ta decyzja oznacza dla Ameryki i Europy? O tym za moment.
1: W porannych faktach także system kaucyjny w Polsce.
0: I wasze uwagi do tego systemu.
1: Mija rok od jego uruchomienia. Jest wstępna zgoda sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
0: Jeżeli postanowienie się uprawomocni, ukrywający się za granicą od 2 lat, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury.
1: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakie jest uzasadnienie i ewentualne skutki wczorajszej decyzji?
2: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już dostatecznie wyjaśniona, by nie stosować w niej aresztu. List żelazny ma pomóc po prostu w jej zamknięciu. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i podlega zaskarżeniu.
3: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
2: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Śledczy zapowiadają jednak zażalenie, a prokurator Piotr Woźniak mówi wprost.
4: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę i w związku z powyższym będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
2: Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni.
1: Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiada powrót tysięcy żołnierzy USA z zagranicy.
0: Jak mówi, zbuduje w kraju nowe, piękne bazy.
5: The next great American base.
0: Tak nazywa się ten program i tutaj Hegseth dodaje.
5: We haven't built a new base in this...
0: Nie zbudowaliśmy nowej bazy w tym kraju od 40 lat, aż do teraz. Prezydent Trump jest budowniczym, a ten projekt dotyczy robienia czegoś odważnego, pięknego i światowej klasy dla wielkich Amerykanów, którzy noszą nasz mundur. I to mają być setki tysięcy akrów nowych baz z ograniczonym, z organicznym generowaniem energii, nowoczesną obroną powietrzną i najnowocześniejszymi technologiami. Po prostu twierdza.
1: Takie słowa padły w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
0: Hegseth nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale przypominamy, że pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
1: A wczoraj ostatni żołnierze amerykańscy wycofali się też z Iraku.
0: Wielki dzień dla Ameryki. Co ważne, opuszczamy Irak, pozostawiając mu wspaniałego nowego premiera, Alego Al-Zaidiego, osobę, którą popierałem od samego początku i którą w pełni popieram. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
6: Mówimy o faktach.
0: Zebranych ponad 5 miliardów opakowań. To są oficjalne dane resortu klimatu i środowiska.
1: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące, przypominamy, to był okres przejściowy. Nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty. Teraz te urządzenia to standard, na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych.
0: O poranku w faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magda rozmawia z mieszkańcami Warszawy.

0: sprawę. Jak oni oceniają ten rok systemu?
1: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
2: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
3: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka. Też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
4: A jakie są Wasze przygody z recyklingiem?
0: Jak u Was działa system kaucyjny i recyklomaty?
4: Czekamy na Wasze spostrzeżenia. Nasz adres fakty@rmf.fm. Nasza piłkarska młodzieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją.
0: 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy.
4: Wciąż jednak nie jesteśmy pewni zwycięstwa w grupie. Ze szczegółami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
5: Dzień dobry. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest kolejna na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek. Dwie bramki piłkarza Red Bull Salzburg. Trzeciego gola dołożył Daniel Bąk z Korony Kielce.
6: Dziękuję drużynie. Jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
5: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
0: A ten ostatni, decydujący mecz eliminacji to będzie wyjazdowe starcie właśnie z reprezentacją Włoch. Gramy w poniedziałek w Pescarze.
4: A po 6:30 w RMF FM Fakty Sportowe. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Jeszcze przed wschodem słońca w RMF 24 Wrocław przypomnijmy najważniejsze wydarzenia z ostatnich 24 godzin we Wrocławiu. Zapraszam, zróbcie głośniej.
8: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
9: Kierowcy przejeżdżający przez plac Orląt Lwowskich w dalszym ciągu muszą liczyć się z utrudnieniami. Trwa tam usuwanie awarii magistrali wodociągowej. Na odcinku między Robotniczą a Nabycińską ruch odbywa się jednym pasem, ale co wiemy od MPWiK, na tym utrudnienia się nie skończą. W celu całkowitego usunięcia skutków awarii konieczne będzie wyłączenie wszystkich trzech pasów, ponieważ zostały podmyte. Jeżeli z parkingu wzdłuż jezdni zostaną usunięte zaparkowane samochody, możliwe będzie udostępnienie kierowcom dodatkowego pasa ruchu. Za wycieraczkami pojazdów pojawiły się informacje z prośbą o ich przestawienie. MPWiK ma poinformować, kiedy dokładnie rozpocznie się zamknięcie jezdni. Jednocześnie spółka zapewniła, że awaria nie powoduje przerwy w dostawie wody do mieszkańców. Wczoraj RMF 24 Wrocław interweniowało w sprawie kłopotów z Przokiem przy ulicy Szwajcarskiej. Mieszkańcy alarmują o powracających trudnościach z pozbyciem się przywiezionych śmieci. W środę rano sytuację na miejscu sprawdzała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Zaledwie godzinę po otwarciu bram wrocławianie odsyłani byli z kwitkiem przy próbie oddania zużytych opon czy odpadów budowlanych. Sytuację skomentował rzecznik spółki Ekosystem Maciej Fedorczuk.
10: Mieszkańcy zgłaszają nam spory problem z Przokiem przy ulicy Szwajcarskiej. Pojawiła się taka informacja, że przyjeżdżając tam mieszkańcy są niezadowoleni, bo nie mogą oddawać rzeczy, aktualnie opon i materiałów budowlanych, ale wcześniej taka sama sytuacja występowała z elektrośmieciami czy z tekstyliami. Pojechałam tam dzisiaj na miejsce, byłam godzinę po otwarciu i faktycznie około 9 już nie przyjmowano nadal opon i odpadów budowlanych. Czym jest spowodowana ta sytuacja?
11: Wszystko zależy od momentu, w którym mieszkańcy do nas przyjadą. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że widzimy 40% wzrost strumienia odpadów w Przokach od zeszłego roku. Przyjęliśmy aż 6,5 tysiąca ton odpadów więcej. W związku z tym czasem może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie trzeba chwilę zaczekać na oddanie odpadów ze względu na to, że nasza infrastruktura, choć cały czas jest rozwijana, bo pracujemy nad otwarciem nowych Przoków, no to aktualna nie jest z gumy i zwyczajnie no czasem trzeba poczekać ze względu na to, że kontener właśnie musi być wymieniony i z tego względu też musimy czasami poprosić mieszkańców, żeby podjechali te 15 minut dalej na Przok przy ulicy Michalczyka, gdzie przepustowość jest po prostu większa.
10: Powiedziałeś tutaj, że to zależy od czasu, kiedy mieszkańcy przyjadą. No ja byłam o 9 rano, to jest godzina po otwarciu. W takim razie kiedy tam przyjeżdżać?
11: Najlepiej, tak jak już komunikowaliśmy, skontaktować się z nami bezpośrednio, żeby upewnić się, czy dany kontener jest dostępny. Mamy na stronie też taką tabelę, która pokazuje, jest na bieżąco aktualizowana, jakie rodzaje odpadów kierujemy do jakich PSZOK-ów, ale taką stuprocentową gwarancję możemy mieć wtedy, kiedy skontaktujemy się z infolinią i potwierdzimy, że dany kontener jest na pewno dostępny. Ta sytuacja, o której wspomniałaś, też będzie za chwilę rozwiązana, bo odbiór kontenera zarówno z tekstyliami, jak i z oponami jest na dzisiaj zaplanowany, więc on znów będzie pusty. Natomiast my, realizując około 20 wymian kontenerów dziennie, na przykład na PSZOK-u Michalczyka, 6-8 takich wymian na PSZOK-u przy ulicy Szwajcarskiej, to no, siłą rzeczy ze względu na ograniczoną liczbę kierowców czy samochodów, czasem trzeba poczekać czy kilka godzin, czy kilkanaście minut, czy nawet jeden dzień, żeby jakiś kontener mógł zostać wymieniony. My się to staramy robić oczywiście jak najszybciej, ale to nie zawsze jest możliwe. One są wymieniane najczęściej jak to możliwe, ale ze względu na to, że z jednego obiektu czasami kontener musi wyjechać 20 razy dziennie, ci kierowcy muszą pokonać 20-kilometrowe trasy, żeby kontener opróżnić, żeby móc wrócić z powrotem na miejsce, no to czasem trzeba zaczekać i może się zdarzyć, że będzie to godzina, może się zdarzyć, że będzie to kilkanaście minut, a może się zdarzyć, że ze względu na tą ograniczoną liczbę samochodów i kierowców kontener będzie troszkę dłużej niedostępny. My oczywiście tak to planujemy, żeby jak najszybciej udostępniać mieszkańcom kontenery i żeby oni nie musieli czekać tak najlepiej w ogóle. I tutaj też taka moja podpowiedź, bo poza tym, że można się z nami skontaktować i się upewnić, czy te kontenery są dostępne, nie jechać, jak to się mówi, na pusto, na PSZOK, to warto też w przypadku wielu frakcji korzystać z innych opcji oddania odpadów. Realizujemy 3000 podstawień kontenerów na gabaryty na osiedlach rocznie, więc na każdym osiedlu mamy taką gwarancję, że kontener na gabaryty stoi. Poza tym mamy szoty, czyli samochody zbierające odzież i tekstylia, gdzie można też na swoim osiedlu tekstylia oddać, nie trzeba jechać do PSZOK-a. Mamy szopy, gdzie oddamy odpady problemowe, więc PSZOK nie jest jedynym wyjściem. Warto pomyśleć właśnie o tych, o których wspomniałem, bo one często są po prostu wygodniejsze.
10: Do takiego kontenera, który podstawiacie, mieszkańcy mogą wyrzucić na przykład opony?
11: Nie, opon nie przyjmujemy w kontenerach na gabaryty, bo to nie są gabaryty. Jeżeli chodzi o opony, to najkrótszą ścieżką pozbycia się ich jest po prostu wulkanizator, u którego wymieniamy. Tam albo za darmo, albo za bardzo niewielką opłatą możemy opony zostawić. Jeżeli nie, no to wtedy trzeba się skierować do PSZOK-u, ale większość warsztatów bardzo chętnie opony od nas przyjmie.
10: A wpływają do Was jakieś pretensje, tutaj zażalenia od mieszkańców na temat funkcjonowania tego PSZOK-u?
11: Czasem oczywiście skarga się zdarzy. To jest żywy organizm, który przyjmując 6,5 tysiąca ton odpadów więcej niż w zeszłym roku, czyli naprawdę ogromne liczby, obsługując kilkadziesiąt tysięcy osób, zawsze się zdarzy, że ktoś będzie niezadowolony.
8: Posłuchaj tych faktów.
9: Nowa forma wsparcia mieszkańców z niepełnosprawnościami. Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażem indywidualnego transportu door-to-door dla osób, które mają trudności z samodzielnym korzystaniem z miejskich autobusów czy tramwajów. Jak podkreśla wicedyrektor biura Michał Sałkowski, ta pomoc zaczyna się tam, gdzie dla wielu pojawia się pierwsza, największa bariera, czyli tuż za progiem własnego domu.
12: Samochód odbiera pasażera spod budynku, w którym pasażer mieszka, i dowozi go bezpośrednio do wybranego miejsca. Można w ten sposób dotrzeć do pracy, szkoły czy uczelni, można do urzędu, można na planowaną fizjoterapię, zakupy czy na spotkanie z bliskimi. Nie jest to transport sanitarny, ani też zastępstwo dla pogotowia, to jest bardziej dodatkowy fragment miejskiej mobilności dla tych mieszkańców, którzy nie zawsze na co dzień mogą skorzystać z autobusu czy tramwaju.
9: Pilotaż ruszy z początkiem października i potrwa do końca roku, a my będziemy szerzej mówić na jego temat także w czwartkowych faktach w RMF 24 Wrocław. Koniecznie musicie być z nami. W środę na autostradzie A4 47-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery energochłonne. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Odebrano mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W wyniku zdarzenia na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, a policja po raz kolejny apeluje o odpowiedzialność na drodze. W środku tygodnia mówiliśmy też o intuicyjnym narzędziu, które wesprze nauczycieli w wyborze aktywności odpowiednich do wieku i zainteresowań ich podopiecznych, jakie przygotował Urząd Miejski Wrocławia. Z pomocą przychodzi Miejska Platforma do Planowania Wycieczek Edukacyjnych. Jest dostępna pod adresem oferta-edu.wizitwrocław.eu i zbiera w jednym miejscu najważniejsze wrocławskie atrakcje, m.in. Hydropolis, Centrum Historii Zajezdnia czy Ogród Botaniczny. Oferta edukacyjna przedstawiona na portalu jest bardzo różnorodna, zawiera prawie 350 propozycji. Jak zapewniają miejscy urzędnicy, jest odpowiednia zarówno dla grupy z Wrocławia i aglomeracji, jak i tych przyjeżdżających z daleka. Te ostatnie znajdą na niej dodatkowo informacje o przyjaznych dzieciom hotelach i lokalach gastronomicznych. Elektryczne hulajnogi i rowery z morą lekarzy. Jak mówiła nam w środę dr Kamila Ludwikowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, do placówki notorycznie trafiają młodzi ludzie poszkodowani w takich wypadkach. Lekarze przypominają przede wszystkim o kaskach i zachowaniu szczególnej ostrożności. Powód jest prosty, chociaż odpowiedzialność za wypadek może leżeć po stronie innego kierowcy, to dla użytkowników jednośladów konsekwencje często bywają tragiczne.
13: Wiele czynników sprzyja temu, że młodzi ludzie zachowują się w sposób brawurowy. Czasem są to potrzeby i brak wyobraźni dotyczącej tego, jak niewielka różnica w czasie dotarcia z punktu A do punktu B może wiele znaczyć dla ryzyka zdrowotnego takiego człowieka, a czasem niestety z chęci zaimponowania rówieśnikom czy realizowania challenge'y TikTokowych. I tu mowa o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego, o nastolatkach, młodych dorosłych. Są to bardzo dramatyczne historie, którym można by było zapobiec. Myślę, że przepisy nakładające obowiązek noszenia kasków częściowo działają tutaj na korzyść, natomiast nadal pozostaje cały obszar urazów narządu ruchu, które zdarzają się w masowej skali w tej chwili, także apel z tego miejsca, żeby nie manipulować na urządzeniach elektrycznych, nie zwiększać limitów prędkości, do jakich zostały stworzone, i żeby faktycznie racjonalnie podchodzić do przepisów ruchu drogowego. Ja mam przed oczami obrazy potrzaskanych czaszek, szczęk i urazów wielonarządowych u młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Może nie chcę tu do żadnego konkretnego przykładu się odnosić z uwagi na szacunek dla poszczególnych pacjentów, natomiast każda z tych historii jest dosyć podobna. Młody człowiek, który gdzieś się spieszył albo nieraz przecież tak jeździł, a tym razem gdzieś ktoś wjeżdżał z podporządkowanej, doszło do kolizji. I proszę Państwa, możemy dyskutować na temat tego, kto ma rację, czy użytkownik elektrycznego rowera, hulajnogi, który jedzie trasą, na której ma pierwszeństwo, czy kierowca samochodu, który nie uważał, ale to wszystko nie ma znaczenia, dlatego w jakim stanie zdrowia ten młody człowiek znajduje się po takim urazie, w związku z czym zawsze stosujmy zasady ograniczonego zaufania i pilnujmy tych ograniczeń dotyczących prędkości, bo im szybciej jedziemy, tym większa jest siła uderzenia i tym większe uszkodzenia później w organizmie.
8: Tym żyje Wrocław.
9: Wrocław konsekwentnie walczy z betonozą także w szkołach. W ramach projektu Budujemy Klimat w czterech z nich trwają już pierwsze prace polegające m.in. na rozszczelnianiu otwardzonych nawierzchni, przygotowywaniu miejsca pod nową zieleń i rozwiązania zatrzymujące deszczówkę. Docelowo mają pojawić się tam ogrody deszczowe, łąki kwietne, rabaty i więcej cienia. Projekt poza zmianami w przestrzeniach szkolnych obejmuje także edukację. To uczniowie sami stworzą m.in. mini ogrody deszczowe, kule nasienne czy domki dla owadów zapylających. W środę nie zapomnieliśmy w faktach RMF 24 Wrocław o studentach. Trwają ostatnie wprowadzki przed nowym rokiem akademickim. Studenci kończą porządki, układają rzeczy na biurkach i próbują się zadomowić w nowej przestrzeni. Martyna Czerwińska zajrzała wczoraj do akademika Ślężak przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie spotkała studentkę czwartego roku, Weronikę Kwiatkowską.
14: Weronika, wprowadziłaś się już do akademika? Rozgościłaś?
15: Tak, prawie, chociaż jestem jeszcze na etapie przygotowywania wszystkiego do wprowadzki.
14: Pokażesz swój pokój?
15: Oczywiście, zapraszam.
14: No to idziemy. Jakie nowoczesne wejścia na kartę, ja pamiętam.
15: Nawet mamy zdjęcia w ogóle.
14: Okej, za moich czasów wchodziło się na klucz.
15: No to zapraszam.
16: Okej. Okay. I to jest pokój iloosobowy?
15: Ten pokój jest jednoosobowy, ale na przykład na innych piętrach mamy takie moduły, że są dwie dwójki. Jest jedna większa dwójka i jedna mniejsza dwójka.
16: Jednak cenisz sobie spokój?
15: Myślę, że tak, bo z jednej strony wspaniale jest mieszkać z kimś, kogo się lubi i tak dalej, i to jest bardzo wartościowe, bo dużo wspomnień się nowych kreuje i to jest super przeżycie, ale też samemu jednak człowiek ma trochę więcej luzu, swobody. To jest taka bezpieczna przestrzeń i myślę, że to jest też ważne. Szczególnie na studiach.
16: Widzę, że część rzeczy jeszcze w kartonach, trwa rozpakowywanie.
15: O, rozpakowywanie i przeprowadzka to jest, myślę, zmora każdego studenta tutaj. W sensie szczególnie osób, które z dalekich stron przyjeżdżają, więc tak.
16: 4 lata już mieszkasz w akademiku. Tak. Jakie on ma plusy, powiedz? Niektórzy jednak wolą gdzieś na prywatnych kwaterach, prywatne mieszkania wynajmują, biorąc pod uwagę to, że tam mogą mieć więcej spokoju. Tutaj pewnie wieczorami bywa głośno.
15: Właśnie, wbrew pozorom nie, przynajmniej na tych piętrach. Generalnie pamiętam właśnie historię różnych, na przykład starszych rodziców i tak dalej, że akademiki to były kiedyś miejsce tętniące życiem. Powiem tak, ten też jest, ale trochę na innych płaszczyznach. Na przykład nie ma aż takich, przynajmniej na moich piętrach, w których mieszkam, nie było aż takich typowo rozumianych imprez. Zapraszamy siebie na herbaty i tak dalej, ale to nie są takie imprezy bardzo głośne. I to jest, myślę, właśnie a propos tego, co jest najlepsze w akademiku, to ludzie. Ja myślę, że to jest super miejsce, żeby poznać dużo ludzi, dużo naprawdę wartościowych osób. Można mieć znajomych z poprzednich lat, to zawsze tutaj też jest jakaś pomoc, wymiana informacji. I myślę, że to jest tutaj takie najcenniejsze.
16: Trzeba wiedzieć, na którym piętrze zamieszkać.
15: To jest prawda. Tutaj doświadczenie i lata spędzone w akademiku robią swoje, bo nie ukrywam, na pierwszym roku pamiętam, jak poszłam kiedyś na 6. piętro, tam chłopaki robili barszcz z buraków. To wszystko było w tych burakach, cała kuchnia, więc takie różne rzeczy się zdarzają też, tak.
16: Czyli polecamy 3. piętro.
15: Polecamy 3. piętro, 4. zresztą też. 4. też naprawdę super. Insight powiem, że szafa na 4. piętrze bardziej ergonomiczna była.
16: Powiedziałeś, że doceniasz akademik za tą możliwość bycia blisko z ludźmi. Udało ci się tu nawiązać jakieś przyjaźnie, tak, które przetrwają lata?
15: To jest bardzo mocne stwierdzenie, ale myślę, że tak, że poznałam dobrych ludzi, którzy, na których można polegać i którzy sobie pomagają, i to jest właśnie takie piękne tutaj, w tym ta sąsiedzka pomoc. To zawsze ktoś można sobie zawołać, czy mamy coś pożyczyć, coś otworzyć, coś naprawić, czasami samemu, i to jest cenne, więc tak, myślę, że na pewno poznałam, moją najlepszą przyjaciółkę poznałam, także.
9: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze fakty z ostatniej doby, co przyniósł nowy dzień w kraju i na świecie. Tego w RMF 24 Wrocław dowiecie się już o 6.30, a chwilę później Rafał Jędraszek powie o tym, co dzieje się już we Wrocławiu. Ja wracam po południu. Miłego dnia.
8: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Reklama.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
5: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
6: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
7: Maria Sadowska.
8: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
12: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
13: Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 roku, wynika z aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
14: Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć 4 lata później.
13: Wczoraj na swoich stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął aktualizację programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Strategiczny cel pozostaje niezmienny, budowa 2 elektrowni i nawet 9 gigawatów energii nowych mocy, które mają wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce we wrześniu urosła do 4% rok do roku.
14: Jest najwyższa od czerwca 2025 roku. Wtedy było to 4,1%.
13: Za pół godziny przypominamy gościem Piotra Salaka w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF 24. Będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.
14: Hollywood zaczęło od jednego żagla z Gdańska, a skończyło na całej filmowej flocie.
13: Do Odysei Christophera Nolana gdańscy żaglomistrzowie z przeróbki przygotowali w sumie 15 żagli.
15: Zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no życzenie armatora, czemu nie? Teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie?
16: Jak przetransportować tak wielki żagiel, bo to był duży żagiel, prawda?
15: Tak, ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Większość transportów odbywała się drogą lotniczą. Były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja.
13: Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako Penelopa, Christopher Nolan w fotelu reżysera i żagle uszyte w Polsce.
14: O szczegółach współpracy opowiadał Paweł Roslen w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Piłkarska młodzieżówka niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wczoraj kadra U21 pokonała Szwedów 3-0.
14: Pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Witamy Patryka Serwańskiego.
20: Dzień dobry. Na bardzo dobra gra Polaków i kolejne zwycięstwo. Do tego trzeba przyznać duża kontrola tego, co w ogóle działo się na murawie. Efekt: dwie bramki Bartosza Mazurka, jedna Daniela Bąka. W drużynie sporo zmian, ale trener Jerzy Brzęczek miał możliwość, by wprowadzić tych nowych piłkarzy do zespołu.
21: To zgrupowanie było dla nas korzystne. Przede wszystkim ze względu na to, że mieliśmy praktycznie 6 dni treningowych, tak więc w realiach reprezentacyjnych to jest niesamowicie dużo czasu.
20: Mówił trener młodzieżówki. Drużyna w eliminacjach ma jak na razie komplet 9 zwycięstw, bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłem oddany. Teraz życzę powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, napisał piłkarz na Instagramie. Wieczorem Portugalia zagra na wyjeździe z Danią. To będzie mecz Ligi Narodów. Wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
22: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, będą mieli troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
20: Komentował trener Industrii Krzysztof Lijewski. Talent dawał nadzieję na dużą sportową karierę, zahamowały ją powracające kontuzje. 5 lat temu Kornelia Lesiewicz odnosiła juniorskie sukcesy w biegu na 400 metrów, była choćby wicemistrzynią świata, biegała też w sztafecie, a wczoraj ogłosiła zakończenie kariery w wieku zaledwie 23 lat.
23: Są decyzje, których nie chce się podejmować. Są też marzenia, z których nie chciałoby się zrezygnować, ale kiedy wiesz, że to jedyna słuszna decyzja, to po prostu nie masz wyboru.
20: Tak mówiła była już lekkoatletka.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
18: Radio RMF 24.
24: Dzień dobry, Rafał Jędraszek, słuchacie RMF 24 Wrocław. Kłaniam się w pierwszy dzień nowego miesiąca. Październik, czyli pierwsze skojarzenie, rok akademicki. Także z wielką pompą, ale i z oczekiwaniami, pozytywnymi emocjami chyba rusza we Wrocławiu. Wiem, są tacy, którzy powiedzą, wracają studenci, korki będą w mieście jeszcze większe. Ale studząc takie opinie, może spójrzmy, co dziś czeka nas w pogodzie. Na szczęście bez deszczu, ale wysokie i stabilne od kilku dni ciśnienie w granicach 1028 hektopaskali sprawia, że aura całkiem przyjemna. Obecność słońca mimo delikatnego czasami zachmurzenia i na termometrach wciąż powyżej progu 20 kreski. Dziś maksymalnie wskażą we Wrocławiu oczko, czyli 21 stopni Celsjusza. Kto więc do pracy, na uczelnię czy w innych celach będzie poruszał się dziś samochodem po mieście, to pogoda powinna sprzyjać. No ale kto planowałby parkować na osiedlu Powstańców Śląskich, to uprzejmie przypominamy, że tam na kolejnych 5 ulicach obowiązuje od dziś opłata za parkowanie. To, jak przypomina Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, domknięcie fragmentu strefy płatnego parkowania, która jest wdrażana na tym obszarze od 2022 roku. I nasz rozmówca dodaje, na jakich ulicach i ile zapłacimy za postój.
25: Ulica Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł.
24: A za postój można zapłacić w parkomacie, przez aplikację mobilną lub kupując abonament. A my do tematu strefy płatnego parkowania na Powstańców Śląskich będziemy wracać także w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław. Polecam, pierwsze już o 9.30. No ale kto jeździ rowerem po mieście albo może z różnych względów wolałby na rower się przesiąść, to jest okazja. Dzisiaj bowiem rusza jesienna edycja kampanii W kółko kręcę. To już 9. edycja tej akcji we Wrocławiu, która zachęca mieszkańców do codziennego korzystania z roweru jako środka transportu. Akcja potrwa do 30 listopada i skierowana jest do pracowników, studentów oraz uczniów uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy rejestrują swoje przejazdy w bezpłatnej aplikacji, zdobywając punkty za dojazdy rowerem do pracy, do szkoły lub na uczelnię. Najwięcej punktów można uzyskać za codzienne kursy w dni robocze. Punkty można wymieniać na nagrody, takie jak akcesoria rowerowe, odzież czy vouchery do wrocławskich instytucji kultury i kawiarni. Badania pokazują, że rower stanowi już 4,7% wszystkich podróży mieszkańców Wrocławia, a większość rowerzystów wybiera ten środek transportu ze względu na szybkość, wygodę i niskie koszty. Wrocław systematycznie rozbudowuje infrastrukturę rowerową. Obecnie miasto dysponuje trasami o długości 428 km, a do 2030 roku planuje budowę kolejnych 100. I tymi, ale nie tylko statystykami, bo właśnie wspomnianą kampanią W kółko kręcę Wrocław chce promować rower jako środek codziennego transportu, ale jako także wydłużenie sezonu rowerowego. Z danych poprzednich edycji wynika, że coraz więcej mieszkańców decyduje się na jazdę rowerem także jesienią, rezygnując z samochodu lub miejskiej komunikacji. Rejestracja do udziału w kampanii W kółko kręcę prowadzona jest na stronie internetowej akcji. No dobrze, to w RMF 24 Wrocław, zanim powiemy dziś o sprawach studentów, o nowym roku akademickim, to powiedzmy najpierw o młodszej grupie uczniów, których miasto postanowiło docenić. I aż 421 uczniów wrocławskich szkół otrzymało w tym roku stypendia w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych Promovere Talenta. To najwyższa liczba stypendystów w historii tego programu, a miasto przeznaczyło na ten cel rekordową kwotę niemal 1 100 000 zł. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursu Szkolny Nobel. Stypendia przyznano na rok szkolny 2026-27 i będą wypłacane przez 10 miesięcy. Uczniowie szkół podstawowych otrzymają 200 zł miesięcznie, uczniowie szkół ponadpodstawowych 300 zł, laureaci olimpiad 400, a laureaci Szkolnego Nobla 450 zł miesięcznie. A my serdecznie gratulujemy. W RMF 24 Wrocław o poranku na razie tyle informacji i ciekawostek. Słyszymy się raz jeszcze przed godziną 7 po muzycznej przerwie.

0: Rafał Jędraszek, raz jeszcze witam się z wami o poranku w RMF24 Wrocław. Mamy czwartek, 1 października. To co faktycznie w związku z powrotem studentów większe korki o poranku? Chyba jeszcze wrocławscy żacy śpią uroczystości związane z rozpoczęciem roku dopiero późniejszym, przed południem lub po południu. Ale gdyby faktycznie większe niż zazwyczaj zagęszczenie zauważylibyście na ulicach, to dajcie znać. Nasz mail wrocław@rmf24.pl lub automatyczna sekretarka czeka na was pod numerem telefonu 717 506 506. Są do waszej dyspozycji te kontakty. A na pewno dodatkowych utrudnień w ruchu trzeba spodziewać się wciąż w okolicach placu Orląt Lwowskich, gdzie trwa usuwanie awarii rurociągu. Utrudnienia w ruchu drogowym występują na odcinku między Robotniczą a Nabycińską. Przejazd w kierunku Braniborskiej tylko jednym pasem. Jak podaje MPWiK, naprawa może potrwać nawet do najbliższego poniedziałku do godziny 14. Jeszcze o poranku przy okazji pracy ekip wodociągowych, ale w związku z planowanymi robotami na sieci przerw w dostawie wody muszą dziś spodziewać się mieszkańcy budynków przy między innymi ulicach Pieprznej 357 oraz Rumiankowej 66, 68, 70, 72, 7 i tam możliwe utrudnienia w godzinach między 8 a 16. Natomiast od 8 do 14 możliwe suche ekrany w budynkach przy ulicach Stefana Jaracza 2/4, numery od 6 do 14, a przy ulicy Brata Alberta 15, Janusza Korczaka 16, Jasnej 11, Promień 18 oraz Sępołowskiej 9 oraz numery od 12 do 34. No dobrze, to wracamy do zapowiadanego tematu ruszającego nowego roku akademickiego. Ponad 110 tysięcy studentów od dzisiaj wraca na uczelnie. Rok akademicki we Wrocławiu 2026-27 rozpocznie się tradycyjnym już akcentem tuż po uroczystej inauguracji w Auli Leopoldyńskiej. Orszak społeczności akademickiej przejdzie na rynek, gdzie wspólnie z chórami uczelni odśpiewana zostanie pieśń Gaudeamus Igitur. Kto miałby ochotę zobaczyć na żywo, to z pewnością ciekawe wydarzenie. To polecamy pojawić się na wrocławskim rynku w okolicach pomnika Aleksandra Hrabiego Fredry około godziny 17.15. My dziś o rozpoczęciu roku akademickiego i o tym, co dzieje się na wrocławskich uczelniach, będziemy z pewnością jeszcze mówić w faktach RMF 24 Wrocław, ale zanim to warto odnotować już teraz jeden z sukcesów. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni świata według najnowszego rankingu Times Higher Education World University Rankings 2027. Wrocławska uczelnia zajęła miejsce w przedziale 451-500, co oznacza awans w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem. Wtedy to był przedział od 501 do 600 i najwyższą pozycję wśród polskich uczelni. W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowano 2297 uczelni z całego świata. Ranking ocenia m.in. liczbę publikacji, cytowań, jakość badań, środowisko badawcze, współpracę z przemysłem oraz umiędzynarodowienie. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu systematycznie poprawia wyniki w obszarze środowiska badawczego. Jego najmocniejszą stroną pozostaje jakość prowadzonych badań. Przykładem międzynarodowej współpracy jest projekt Raport HF o wartości 30 milionów euro, realizowany wspólnie z uczelniami z Berlina i Oxfordu. A więcej o sukcesach wrocławskiej uczelni przeczytacie na rmf24.pl. I na koniec naszego porannego spotkania wielki sukces opery wrocławskiej. Spektakl Frida zrealizowany na deskach wrocławskiej sceny został uznany za najlepsze przedstawienie jubileuszowej 20. edycji prestiżowych teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektorka opery, odebrała na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury aż 5 spośród 18 statuetek i jedno wyróżnienie.
1: Uznany został za najlepszy spektakl, a ten spektakl również otrzymał 3 inne statuetki, co jest dla nas bardzo ważne, bo za najlepszą choreografię, za najlepsze kostiumy i dla najlepszej tancerki nasza Karola Minardo otrzymała.
0: Dodajmy, że teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury przyznawane są od 2007 roku przez Mazowiecki Teatr Muzyczny. Konkurs obejmuje różne dziedziny teatru muzycznego, od opery i operetki przez musical po balet i inne formy taneczne, a nagrodzony spektakl Frida będzie wznowiony w Operze Wrocławskiej w kwietniu przyszłego roku. Tyle z mojej strony o poranku. Dobrego dnia i do usłyszenia w pierwszych faktach RMF 24 Wrocław o 9.30.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
2: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
4: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już w niedzielę po 18:00.
4: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
5: Reklama.
6: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
7: Po, polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
10: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
11: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
12: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
13: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
12: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
13: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
12: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie.
2: Poranek w Radiu RMF 24.

0: kradzieży auta premiera spod jego domu, a z drugiej strony SOP wpuścił policję do Pałacu Prezydenckiego w czasach Andrzeja Dudy, by ta zatrzymywała ukrywających się tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
1: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na śląskim odcinku A4. W pobliżu Pławniowic między węzłami Kleszczów i Łany ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
2: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
3: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
2: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
4: Te fakty robią wrażenie.
1: Ma na imię Nadia lekko różową cerę i ma zdecydowanie góralskie korzenie. Waży niebagatelne 683 kg i mimo, że wyrosła w surowym klimacie Podhala, jest jedną z trzech największych dyni w Polsce. Dynię rekordzistkę można podziwiać na Baligówce koło Czarnego Dunajca. Wyhodował ją Maciej Molek z Załucznego, a Maciej Pałachicki pytał, jak mu się to udało.
5: Odpowiednie nasiona, genetyka odpowiednia, no i dużo pracy.
6: Czy ją się jakoś specjalnie podlewa, nawozi?
5: Najwięcej to jest podłoże, przygotowanie podłoża. I jeżeli mamy już dobrze przygotowane podłoże, to w ten sposobem ograniczamy już po prostu to nawożenie. Ale oczywiście taka dynia jest żarłoczna, wymaga dostarczania dużej ilości nawozów i wody. Musi gdzieś nawet 1000 litrów wody wypić.
6: Dziennie?
5: Dziennie. Także to są duże ilości. Co ciekawe, ta dynia została wyhodowana z polskich nasion i to od kolegi tutaj również z Podhala, z Bustryku. Także ma swoje, można powiedzieć, że już góralskie korzenie.
6: Czyli góralka Nadia.
5: Tak, dokładnie.
1: Na razie Nadia ozdabia dyniowe pole, pod koniec miesiąca będzie straszyła, a potem posłuży jako pasza dla zwierząt. Zupy raczej z niej nie będzie. A jak wygląda dynia Nadia? Możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: We Wrocławiu wciąż będzie pochmurno, ale bez opadów deszczu. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 kreskę. Słońce zajdzie równo o 18:30. Wieczorem nad miastem nadal zdecydowanie przeważać będą chmury. Wiatr stanie się słabszy.
8: Południe z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i na otwarcie przypominam. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+, oraz oczywiście na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A wszystko po to, żeby dostarczyć wam najnowsze i najważniejsze informacje. Bądźcie blisko. Zaczynamy!

0: Radiu RMF24 mamy najnowszy komunikat Moskwy dotyczący NATO. Zacytuję jego treść. Rosyjski list do NATO wyrażający gotowość do użycia broni atomowej nie powinien być postrzegany jako konfrontacyjny. Rosja chce zapewnić bezpieczeństwo królewca. Jak dodaje Kreml, rzadkie apele o dialog w Europie nie wpływają na ogólny antyrosyjski nurt polityczny. A już teraz w Radiu RMF24 przenieśmy się na chwilę do Brukseli. Tam odbywa się dziś zamknięte spotkanie poświęcone Przemysłowi Suwalskiemu. Europosłowie mają rozmawiać o jego znaczeniu dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO z polskim generałem Piotrem Błazeuszem, przedstawicielem Polski przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Generał wziął udział w konferencji prasowej, podczas której mówił m.in. o tym, jak reagować wobec Rosji na kolejne prowokacje Kremla.
1: Inaczej postrzegamy słowo dialog na przykład niż strona rosyjska. Dla strony rosyjskiej dialog oznacza słabość. W związku z tym powinniśmy, znowu nie wojskowi, ale nasi szefowie polityczni, używać języka, którego druga strona zrozumie. Dotychczas zawsze obawiano się eskalacji, zawsze mówiono, że w pierwszej kolejności porozmawiajmy, a może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo, bo Rosja odczytuje nasze reakcje jako niezbyt stanowcze.
0: Generał Błazeusz mówił też o współpracy Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak powiedział, jest ogromna rola Unii Europejskiej.
1: NATO odpowiada za prowadzenie walki, natomiast rolą Unii jest maksymalne wsparcie i zapewnienie różnego rodzaju dostaw i przygotowania do ewentualnej walki. I to jest właściwy kierunek, bo Unia ma narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć nam tak zwaną głębię strategiczną, którą zawsze potrzebujemy przy różnego rodzaju działaniach. Ma narzędzia oddziaływania na Federację Rosyjską, inne instrumenty siły, czyli na przykład ekonomiczne, informacyjne, które może lepiej wykorzystać niż NATO. No NATO na przykład nie może wprowadzić nowych sankcji, tak? Więc to jest najlepsza wiadomość, uważam, odstraszająca dla Federacji Rosyjskiej. Unia zbliża się jeszcze bardziej do NATO, czy też NATO zbliża się do Unii. Nie gra roli w którym kierunku. Te organizacje wspólnie działając odstraszą w mojej ocenie znacznie lepiej niż gdyby próbowały każde w swoim obszarze wykonywać nie do końca skoordynowane działania.
0: Mówił generał Piotr Błazeusz, przedstawiciel Polski przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. A już za chwilę sport w Radiu RMF24. Wrócimy do konferencji prasowej reprezentacji Polski w piłce nożnej. I przypominam, jutro gramy z Rumunią.
2: RMF 24.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Przypominam, już jutro zagramy z Rumunią w Lidze Narodów i w związku z tym meczem Polski Związek Piłki Nożnej zorganizował konferencję prasową. W miejscowości Kępę na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest także nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Patryku. Co usłyszałeś na konferencji? No i przede wszystkim, jakie nastroje panują w kadrze?
1: Nastroje całkiem niezłe. Trener Jan Urban przyznaje, że zdaje sobie sprawę, że pojawiła się, odżyła ta dyskusja na temat przyszłości reprezentacji, na temat tego, czy powinien dalej być selekcjonerem. Natomiast on mówi, że nie wchodzi w to za bardzo, tak? Nie czyta mediów, nie wchodzi do mediów społecznościowych. Ma świadomość po prostu, że skoro sytuacja jest taka, że w tych ostatnich dwóch meczach remis i porażka, no to ta dyskusja musiała się rozpocząć, jak cytując selekcjonera, że zacznie się tak zwana jazda. Natomiast selekcjoner też mówi, że nie ma innego sposobu, trzeba po prostu robić swoje, bo jeżeli za bardzo będzie skupiał się na tego typu dywagacjach, na tych różnych słowach, które padają w mediach, na tych różnych opiniach, to nie przygotuje dobrze drużyny do meczu z Rumunią, a to jest w tym momencie kluczowe. Powiedział też, że nie ma takiego poczucia, że ten mecz z Rumunią to będzie mecz o posadę z punktu widzenia Jana Urbana, ale też, co warto podkreślić, podobne sygnały płyną z Rumunii. Dzisiaj rumuńscy dziennikarze pytali o sytuację naszego trenera w kontekście trenera reprezentacji Rumunii, Gheorghe Hagiego, który też wydaje się, że ta jego posada nie jest zbyt mocna. Natomiast Jan Urban podkreśla, że to nie jest mecz o posadę, ale zdaje sobie sprawę, że gdybyśmy jutro przegrali, to sytuacja na pewno będzie gorsza i porażka przybliży go do ewentualnego zwolnienia. Padały też pytania dotyczące tego, jak ustawić tę naszą drużynę, tak? Graliśmy w meczu z Bośnią 4 obrońcami, tutaj w meczu ze Szwecją kilka dni temu inne ustawienie z wahadłowymi. Trener Jan Urban podkreśla, że właściwie to nie ma takiego dużego znaczenia, jak gramy w konkretnych meczach, bo te ustawienia na papierze, potem na boisku to wygląda inaczej. Oczywiście ważna jest egzekucja pewnych pomysłów, to wykonywanie tych poleceń trenera. To nie zawsze działa i też Jan Urban przyznaje, że naszym największym problemem są obecnie stałe fragmenty gry. Po nich tracimy bardzo dużo bramek i to rzeczywiście jest problem, który diagnozuje selekcjoner. Natomiast podkreśla też, że potrzeba czasu na zgrupowaniach, żeby nad takimi rzeczami pracować. I tutaj porównał trochę naszą sytuację do Rumunii w kontekście meczów z Bośnią i ze Szwecją. I Szwedzi i Bośniacy byli na mundialu, więc latem mieli dużo czasu. Długie zgrupowanie, gdzie mogli różne rzeczy przećwiczyć, przetrenować. I to, zdaniem Jana Urbana, też daje tym drużynom jakąś przewagę w kontekście meczów z Polakami i z Rumunami, którzy takiego komfortu po prostu nie mieli.
0: Patryku, a pojawiły się jakieś przecieki dotyczące ewentualnego składu na jutrzejszy mecz?
1: O nie, tutaj Jan Urban jest pod tym względem absolutnie zachowuje tutaj to wszystko dla siebie. W mediach na pewno będą pojawiały się takie spekulacje, natomiast Jan Urban nie. Tutaj nic nie chciał zdradzić i jeśli chodzi o to, nawet to wstępne ustawienie, czy czwórką obrońców, czyli dwóch bocznych i dwóch środkowych, czy może trzech stoperów, nic tutaj Jan Urban nie zdradził, natomiast powiedział jedną rzecz, która być może jest istotna w kontekście składu. Mówił o tym, że coraz lepiej czuje się Robert Lewandowski, jeśli chodzi o taką formę psychofizyczną, że coraz lepiej pracuje na treningach. To w kontekście jego podróży ze Stanów do Europy i takich powiedzmy kilku dni potrzebnych na jakąś aklimatyzację, że tutaj trener widzi, że to wszystko postępuje w dobrym kierunku, że Robert pali się do gry, że ma w sobie dużo chęci. No i tak sobie myślę, że to mogą być takie słowa, które oznaczają, że zagra w tym meczu z Rumunią na PGE Narodowym, a teraz akurat przyjechał koło mnie Melex, należący do tego obiektu hotelowego, w którym się teraz tutaj wszyscy znajdujemy. To też taka ciekawostka. Trener Jan Urban na konferencję prasową przyjechał dzisiaj właśnie Meleksem, ponieważ to pomieszczenie, w którym odbyła się konferencja prasowa, oddalone od hotelu o dobre kilkadziesiąt metrów, także dziś w taki sposób selekcjoner dostał się na konferencję wspólnie z Wiktorem Nowakiem, naszym młodym pomocnikiem ze Slavii Praga, który jest jak na razie jednym z największych wygranych tego zgrupowania. Dwa mecze w kadrze i dwa bardzo dobre występy.
0: No i jeszcze taka sympatyczna ciekawostka na koniec. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Reklama.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika.

0: promocję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Mamy 12.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF24 Wrocław. Na początek informacja sprzed chwili, jaką podał magistrat w sprawie terenu przy Stadionie Miejskim. Trwają analizy dotyczące budowy hal widowiskowo-sportowych przy Tarczyńskiej Arenie we Wrocławiu. Przyrodnicy zakończyli 12-miesięczną inwentaryzację terenu, potwierdzając możliwość realizacji inwestycji pod warunkiem przeprowadzenia działań kompensacyjnych ze względu na obecność rzadkich gatunków ptaków i płazów na tym terenie. Gotowe jest już studium wykonalności i rentowności tej inwestycji. Szacowany koszt budowy to 900 milionów złotych. Nowy obiekt miałby składać się z dwóch hal widowiskowo-sportowych. Całkowita powierzchnia wyniosłaby ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych, a w podziemiu przewidziano m.in. parkingi i zaplecze techniczne. Analizy finansowe pokazują, że podobne hale w kraju generują dodatnie wyniki z bieżącej działalności, choć nie pokrywają kosztów budowy. Przychody mają pochodzić między innymi z wydarzeń, wynajmu, gastronomii i sponsoringu. Kluczową kwestią pozostaje wybór modelu finansowania i decyzja o rozpoczęciu inwestycji jeszcze nie zapadła. Dokumenty będą podstawą do dalszych konsultacji z radnymi i mieszkańcami.
3: Posłuchaj tych faktów.
2: Biuro Wrocław Bez Barier rusza z pilotażowym programem transportu Door to Door. To nowa propozycja dla osób z niepełnosprawnościami, dla których samodzielna podróż autobusem czy tramwajem jest barierą nie do przejścia. Usługa ma uzupełnić miejską komunikację i ułatwić dotarcie bezpośrednio z domu do konkretnego punktu w mieście. Jak dokładnie będzie to działać w praktyce, wyjaśnia Michał Sałkowski, wicedyrektor Biura Wrocław Bez Barier.
4: Najpierw kwalifikacja, a potem już konkretny kurs, zamówienie przez telefon albo e-mail, miejsce odbioru i cel podróży. Zgłoszenie trzeba przekazać co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Rezerwacji natomiast można dokonać telefonicznie albo e-mailem. Pasażer płaci 20 zł za wykonany kurs. Jedna osoba wspierająca albo opiekun podróżuje bezpłatnie.
2: Urzędnicy przypominają jednak o bardzo ważnej zasadzie. Usługa door-to-door to wsparcie w codziennych obowiązkach, a nie pomoc medyczna. Transport ten w żadnym wypadku nie zastępuje pogotowia ratunkowego ani specjalistycznych przewozów sanitarnych.
3: Fakty prosto z wrocławskich ulic.
2: Dzisiaj o 17.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące odnowy podwórka przy ulicy Czajkowskiego. W jego trakcie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły i potrzeby dotyczące m.in. remontu nawierzchni, miejsc parkingowych, zieleni, oświetlenia, monitoringu miejsc na odpady, ławek oraz urządzeń do zabawy. Zebrane opinie posłużą do opracowania koncepcji zagospodarowania tego podwórka. Spotkanie odbędzie się na wnętrzu podwórzowym przy Czajkowskiego pomiędzy numerami 30 a 38 przy błękitnym rowerze.

0: popołudniowy program radia RMF24 i jeszcze więcej informacji. Całkowity wpływ ekonomiczny uchodźców z Ukrainy na polską gospodarkę w ubiegłym roku wyniósł 2,4% PKB, czyli 94 miliardy złotych. Wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców i firmy Deloitte. Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że uchodźcy z Ukrainy wzmacniają swoją pozycję na rynku pracy w Polsce. Według nich świadczy o tym wskaźnik zatrudnienia, który wzrósł z 61% w 2023 roku do 76% w roku ubiegłym. Przewyższa on wskaźnik odnotowany dla polskiego społeczeństwa, który wyniósł 75% w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jak podkreślono, świadczenia socjalne stanowiły niewielki odsetek dochodów Ukraińców w Polsce. Zaledwie 10% pochodziło ze wsparcia polskiego, a 2% z ukraińskiego. Analitycy poinformowali, że praca w szarej strefie dotyczy istotnej części uchodźców z Ukrainy, a jej realna skala jest prawdopodobnie wyższa niż dane z ankiet. Obecnie PESEL UKR posiada prawie 870 tysięcy osób. Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie takich numerów wydano ponad 2 miliony. Uchodźców z Ukrainy procentowo wobec liczby ludności miasta najwięcej jest we Wrocławiu oraz w Przemyślu. A w radiu RMF24 już za chwilę przeniesiemy się za ocean do wyborów połówkowych. W Stanach Zjednoczonych pozostało niespełna 5 tygodni.
1: Tu radio RMF24.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronut Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
5: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
6: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Słuchaj też w aplikacji mobilnej RMF On.

0: To jest radio RMF24. Słuchajcie nas w internecie, w DAB+, oraz na 95,1 FM we Wrocławiu. Niecałe 5 tygodni do wyborów połówkowych w USA. Przypomnijmy, zaplanowano je na 3 listopada. Dzisiaj kongres kontrolują republikanie, ale sytuacja może się zmienić. Amerykański przywódca rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Niemal każdego dnia w innym miejscu Trump wie, że przegrana republikanów i zmiana układu sił na Kapitolu to ogromny problem dla niego. Ostatnie 2 lata jego prezydentury będą bardzo trudne. Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Prezydent przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę na świecie. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Prezydent powiedział, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. To istotne słowa, bo właśnie gospodarka może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalnym problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom. Nastroje konsumentów również nie są dla administracji powodem do zadowolenia. Jak wynika z najnowszych danych, zaufanie amerykańskich konsumentów spadło do poziomu niewidzianego od około 12,5 roku. To sygnał, że Amerykanie ostrożniej patrzą na swoją sytuację finansową i przyszłość gospodarki. Trump mówi więc dziś nie tyle, że jego polityka gospodarcza nie działa, ile że jego administracja nie potrafiła wystarczająco dobrze tego Amerykanom wyjaśnić. Problem w tym, że dla przeciętnego Amerykanina najważniejsze nie są konferencje prasowe i statystyki. Liczy się przede wszystkim to, ile kosztują zakupy, benzyna, mieszkanie i kredyt. A przed wyborami do kongresu właśnie takie odczucia mogą mieć większe znaczenie niż gospodarcze sukcesy, które Biały Dom przedstawia w swoich komunikatach.
0: Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę fakty o 13, a po godzinie 13 w RMF24 wrócimy do sprawy Marcina Romanowskiego. Razem z nami będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: w serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg psylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
6: Po reklamie.
9: Coraz bliżej godzina 13. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
10: Jest nowa opinia biegłych w sprawie stanu psychicznego i chora M. Mężczyzna tydzień temu na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Bruksela odpowiada Moskwie. Chodzi o rosyjskie groźby pod adresem europejskich zakładów produkujących broń dla Ukrainy. A na koniec spacerek na uniwerek w Szczecinie. Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie Ihora M., mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
11: Biegli zbadali Ihora M. i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
12: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
11: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka.
10: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała wczoraj, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
1: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym, w odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe.
10: Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
1: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także

0: Nie, w faktach RMF FM.
1: Pod lupą faktów dziś system kaucyjny. Pytamy was o to, jak oceniacie jego działanie rok po wprowadzeniu. Do skrzynki faktów wpadł mail od pani Beaty, która zwraca uwagę na pracę kasjerek, które otrzymały dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. Czyszczenie, opróżnianie, odblokowywanie, wyciąganie zablokowanych butelek, które zatrzymują się w zgniatarkach. Do tego wszystkiego wysłuchiwanie klientów, którzy są poirytowani całą sytuacją, że butelkomat znów nie działa prawidłowo. Nikt nie pomyślał o tym, aby został nałożony na pracodawców obowiązek dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Czytamy w mailu. Czekamy także na wasze głosy. Adres fakty@rmf.fm. Setki studentów z kolorowymi wstążkami, gwizdkami, a nawet bębnami przeszły dziś ulicami Szczecina. Akcją Spacerek na Uniwerek rozpoczął się tam nowy rok akademicki. Dla wielu studentów był to pierwszy taki marsz.
2: Pięknie, dużo osób.
3: Jesteśmy na Akademii Sztuki w Szczecinie. No pierwszy taki dzień. Poznać po prostu fajnych ludzi tutaj, naszych pierwszaczków i tak dalej.
4: A to dla ciebie jest pierwszy taki spacerek, czy już kolejny?
3: Pierwsze studie, pierwszy spacerek, więc no.
4: Dużo emocji.
3: Tak, na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo.
4: Dobrze wrócić na uczelnię?
2: Pomału do przodu, myślę, że dobrze.
5: To nasz pierwszy rok akademicki, więc jeszcze nie wiemy, czy powinniśmy się cieszyć, czy bać.
1: Ja myślę, że zdecydowanie cieszyć, a nie bać. A szczecińskich studentów przepytała reporterka RMF FM Anna Pałamar. W faktach o 14 zajrzymy na dyniowe pole koło Czarnego Dunajca na Podhalu.
6: 20 toń dyń w tym roku. Jest co odwiedzać.
1: Słyszymy się za niespełna godzinę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Popołudnie w RMF 24. Już za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, co dalej w sprawie Marcina Romanowskiego. Razem z nami będzie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. W tej godzinie zajrzymy także do Rzeszowa. Stacja MPK Rzeszów kusi mieszkańców tańszym paliwem. O szczegółach porozmawiamy w RMF 24. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Radiu RMF 24. Ciąg dalszy prawno-politycznego serialu dotyczącego Marcina Romanowskiego. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił jako błąd niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Romanowskim. Zdaniem Żurka były wiceminister sprawiedliwości nie pojawi się w Polsce, nawet gdyby list żelazny się uprawomocnił. A ja przypomnę, wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny Romanowskiemu. Decyzja jest nieprawomocna. Śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Obrona zapewnia, że w przypadku uprawomocnienia ich klient pojawi się w Polsce. A o tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Najpierw może wyjaśnijmy, czym jest list żelazny i jak działa.
1: List żelazny, w dużym skrócie mówiąc, to jest taki instrument procesowy, mimo że to brzmi bardzo zaskakująco, ale tak to jest. Po pierwsze, on nie rozstrzyga ani o winie, niewinności, tylko umożliwia osobie, która taki list otrzymuje, odpowiadanie przed organami ścigania, przed prokuratorem, ewentualnie później przed sądem, jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia do sądu, z wolnej stopy, czyli tak mówiąc krótko, jak każdy wolny człowiek, pod pewnymi warunkami. Takie główne trzy warunki to przede wszystkim obowiązek stawiennictwa na wezwanie organów procesowych, prokuratora lub sądu, obowiązek posiadania i nieopuszczania oznaczonego w Polsce miejsca zamieszkania bez zgody organu procesowego i zakaz utrudniania postępowania karnego, czyli zakaz podejmowania jakichkolwiek czynności, które mogłyby powodować, że postępowanie karne nie będzie się toczyło lub będzie toczyło się w sposób utrudniony. Czyli na przykład nie można nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań, nie można niszczyć czy fabrykować dowodów. List żelazny może być również połączony z poręczeniem majątkowym, czyli z obowiązkiem wpłaty na rachunek depozytowy określonej przez sąd kwoty pieniężnej. W przypadku, kiedy osoba, która uzyskała list żelazny, narusza te swoje obowiązki wynikające z listu żelaznego, czyli nie stosuje się tak naprawdę do tego, co jest napisane w liście żelaznym, musi się liczyć z tym, że sąd może orzec przepadek takiej kwoty i odwołać list żelazny, czyli wtedy tak naprawdę traci gwarancję odpowiadania przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. W dużym skrócie na tym polega ta instytucja listu żelaznego, no a tak naprawdę w praktyce przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli inne środki, które umożliwiłyby stawiennictwo przed organami ścigania, okazują się bezskuteczne, no to też wymiar sprawiedliwości dysponuje właśnie listem żelaznym, czyli możliwością spowodowania, aby z wolnej stopy podejrzany, który się wcześniej ukrywał, przebywał za granicą, wziął udział w toczącym się postępowaniu. Te inne bezskuteczne środki to najczęściej tymczasowy areszt, poszukiwanie w ramach listu gończego, czy w ramach europejskiego nakazu aresztowania, albo procedura ekstradycyjna. Jeżeli to jest bezskuteczne, no to wtedy w grę tak naprawdę wchodzi list żelazny.
0: No ale właśnie, pozwolę sobie przerwać.
1: Że polskie państwo musi sobie jakby radzić, tak? Jeżeli nie tak, to tak. A wszystko to ma zmierzać do tego, żeby postępowanie karne mogło się w ogóle toczyć. No bo umówmy się, jeżeli polskie państwo, prokuratura czy sąd nie ma możliwości fizycznego kontaktu z podejrzanym, a jest to konieczne, żeby można było prowadzić proces karny przeciwko tej osobie, no to trzeba dobierać adekwatne możliwe środki. I też organy procesowe rozstrzygają, jakie środki na jakim etapie mogą zapewnić prawidłowy tok postępowania. No bo proszę pamiętać, że zawsze w każdym postępowaniu karnym na koniec chodzi o to, żeby doprowadzić do rozstrzygnięcia sprawy. Czyli jeżeli sprawa trafia z aktem oskarżenia, to żeby sąd rozstrzygnął, czy dana osoba jest winna, czy jest niewinna. Sam list żelazny nie rozstrzyga o winie lub niewinności. On tylko umożliwia właśnie przejście do tego dalszego, kolejnego etapu postępowania karnego.
0: No ale właśnie to, o czym wspominaliśmy, ta decyzja w sprawie listu żelaznego jest nieprawomocna, a śledczy zapowiedzieli złożenie zażalenia. Pytanie, jakie są terminy dla dalszych działań w tej kwestii? To znaczy, ile jest czasu na zażalenie, co dalej z takim zażaleniem, no i kiedy decyzja może się ewentualnie uprawomocnić?
1: Panie redaktorze, zażalenie standardowo 7 dni, liczone od dnia wczorajszego, jeżeli wczoraj sąd ogłosił postanowienie wraz z uzasadnieniem, a wszystko na to wskazuje, że tak właśnie było. W ciągu 7 dni prokurator składa do sądu okręgowego zażalenie, następnie ono jest przekazane do sądu apelacyjnego i sąd apelacyjny wyznacza termin rozpoznania zażalenia. No w zażaleniu można kwestionować wszystko to, co uznaje prokurator za konieczne, co zdaniem prokuratora stanowi o błędnej decyzji podjętej przez sąd okręgowy. I sąd apelacyjny rozpoznaje te tak zwane zarzuty sformułowane w zażaleniu i wydaje postanowienie albo o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, czyli utrzymaniu w mocy wydanego listu żelaznego, no albo o uchyleniu tego postanowienia lub jego zmianie, no bo też można sobie wyobrazić na przykład, że sam list żelazny zostanie, ale będzie wyższe poręczenie majątkowe. To są możliwe rozstrzygnięcia. Jeżeli chodzi o czas trwania, różnie bywa, przyznam szczerze. Najczęściej zależy to od obciążenia sędziego, który ma taką sprawę rozpoznać, czyli mówiąc krótko, kolejność wpływu spraw, obciążenie danego sędziego i wynikająca z tego możliwość faktycznego wyznaczenia terminu posiedzenia przed sądem apelacyjnym, to może być w ciągu miesiąca, może być to w ciągu 2 miesięcy, a może i 4. Wszystko zależy od obciążenia sądu apelacyjnego w Warszawie. No proszę pamiętać, to nie jest jakaś sprawa, która wymaga nadzwyczaj szybkiego rozstrzygnięcia, jak na przykład kwestia dotycząca tymczasowego aresztowania. No w związku z powyższym nie należy spodziewać się jakiegoś super szybkiego, przyspieszonego trybu, tylko po prostu poczekać na normalną kolej rzeczy i myślę, że najprościej tak to właśnie ująć, że w normalnym toku czynności należy spodziewać się decyzji co do terminu, który może być wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
0: No to weźmy pod uwagę te potencjalne warianty. Czy jeżeli list żelazny się uprawomocni Marcinowi Romanowskiemu, nie grozi areszt, jeżeli wróci do Polski? I z drugiej strony, jeśli list żelazny się nie uprawomocni, czy można wydać kolejny taki list?
1: Panie redaktorze, istotą listu żelaznego jest odpowiadanie z wolnej stopy, co oznacza, że w momencie uprawomocnienia się, i to wprost wynika z przepisów o liście żelaznym, w momencie uprawomocnienia się postanowienia, w którym wydano list żelazny, nie podlega wykonaniu, bo podlega uchyleniu automatycznie tymczasowe aresztowanie. Czyli z wolnej stopy, bez perspektywy tymczasowego aresztu, osoba podejrzana może być, przyjechać, przemieszczać się, normalnie funkcjonować, korzystać ze wszelkich swobód na terenie polskiego państwa. No i w tej oczywiście konfiguracji bierze udział na podstawie warunków, o których powiedziałem na początku, mając obowiązek przestrzegania tych warunków w ramach toczącego się postępowania. I tak wygląda ta przestrzeń, która rysuje się w momencie, kiedy list żelazny oczywiście jest aktywny i wchodzi formalnie w życie, tak to można powiedzieć.
0: To jeszcze na koniec wróćmy do tego, że zdaniem ministra sprawiedliwości był to błąd, jeżeli chodzi o niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny za Marcinem Romanowskim. Czy Waldemar Żurek ma możliwości prawne, żeby cośkolwiek z tym zrobić?
1: Prokuratura może złożyć zażalenie i może tylko i wyłącznie w zażaleniu podnosić zarzuty dotyczące składu sądu, który wydał list żelazny. No jeżeli prokurator podjął decyzję o nieskładaniu wniosku o wyłączenie sędziego, no to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Z drugiej strony, jeżeli są wątpliwości co do statusu sędziego, który orzekał w tej sprawie, to właściwym środkiem jest teraz zażalenie i sąd apelacyjny również będzie mógł w tym aspekcie zbadać sprawę, to znaczy czy wkład sądu pierwszej instancji był prawidłowy, czy spełniał kryteria niezależności i niezawisłości. Tego rodzaju zarzuty mogą być sformułowane w zażaleniu, które przysługuje prokuraturze.
0: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
0: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jest 13.30 w Radiu RMF 24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK. Możecie spodziewać się utrudnień w ruchu tramwajów jadąc od Ronda Regana w kierunku Biskupina. W okolicach wrocławskiego ZOO tramwaj linii 4 zderzył się z samochodem osobowym. A przypomnijmy, od blisko 4 godzin trwają także utrudnienia w ruchu tramwajów na Mickiewicza. Tam z powodu awarii torowiska wstrzymano przejazd tramwajów na tym odcinku. Linia 9 w kierunku 8 maja kursuje do pętli Stadion Olimpijski, a następnie jako linia 17 jedzie stałą trasą do Kleciny, omijając Mickiewicza. Natomiast tramwaje linii 17 w kierunku 8 maja kursują do pętli ZOO, omijając cały odcinek Mickiewicza, następnie jako linia 9 jadą przez Piastowską i Sienkiewicza do Parku Południowego.
3: Fakty RMF 24 Wrocław. Interweniujemy.
2: Wypadki, brawura i pojazdy, które w ogóle nie powinny wyjechać na ulicę. Wrocławska policja mówi o rosnącej liczbie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Ten sprzęt bije rekordy popularności wśród młodzieży, ale w nieodpowiedzialnych rękach bywa śmiertelnym zagrożeniem. O problemie opowiada nam sierżant sztabowy Marek Myśliwiec.
4: Faktycznie zauważamy, że jakby pojawiła się jakaś pewna moda na tego typu pojazdy. Jednak musimy mieć na uwadze, że jednak przepisy są jasne w tym przypadku, więc musimy zweryfikować, czy w ogóle takim pojazdem możemy się po drogach publicznych poruszać. Mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego.
2: A wrocławska policja zatrzymała ostatnio obywatela Gany, który mknął po chodnikach pojazdem elektrycznym przypominającym rower, ale który osiągał prędkość nawet do 80 km na godzinę.
3: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
2: Dlaczego dziki, lisy, jeże, gady i owady coraz częściej osiedlają się w mieście takim jak Wrocław, a unikają terenów wiejskich? Właśnie o tym będzie mowa w dzisiejszym wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław. Jego gospodarz Maciej Sas porozmawia o tym z profesorem Marcinem Kadejem, biologiem, zoologiem z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowiec przyznaje, że miasta takie jak Wrocław są coraz częściej lepszym miejscem do życia dla niektórych gatunków.
5: Obszary wiejskie są po pierwsze homogenne, wyglądają tak samo. Mamy wielkie połacie na przykład uprawy rzepaku albo jakiejś innej rośliny uprawnej, która siłą rzeczy stanowi monokulturę. Monokultury są bardzo mocno narażone na inne czynniki ryzyka, które mogą taką monokulturę bardzo szybko załatwić.
2: A więcej na ten temat usłyszycie we wrocławskim wieczorze już po 21:00.

0: W radiu RMF24 przeniesiemy się na chwilę do Rzeszowa. Benzyna i olej napędowy na stacji tamtejszego MPK są od dziś do niedzieli tańsze o 15 groszy za litr dla posiadaczy aktywnego pakietu mieszkańca. W ciągu kilku godzin od ogłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do rabatu. A porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest prezes MPK Rzeszów, pan Maksym Bratko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Skąd pomysł na wprowadzenie takiej oferty?
1: Z tym pomysłem, z taką propozycją zwrócił się do nas prezydent miasta Rzeszowa, pan Konrad Fiołek, z zapytaniem takim do spółki, czy my tutaj jako zarząd nie widzielibyśmy możliwości, żeby troszeczkę tym mieszkańcom naszym ulżyć w tej sytuacji, gdy paliwo jest po prostu ekstremalnie drogie. Ono jest w hurcie już 3 zł droższe niż było w styczniu tego roku, więc niestety no, każdy mieszkaniec to odczuwa. I bardzo prosto, dzięki aplikacji w telefonie, którą ma obsługa naszej stacji paliw, jesteśmy w stanie zeskanować tą kartę mieszkańca, sprawdzić, czy ten dany mieszkaniec opłaca podatki w Rzeszowie, czy ma tą kartę aktywną, i wówczas naliczany jest rabat 15 groszy. Nie wykluczamy, że w sytuacji, gdy zainteresowanie będzie nadal bardzo duże, że ten rabat nie zostanie zwiększony na przykład jeszcze do 20 groszy w przyszłości.
0: No ale właśnie, skoro paliwo jest tańsze, to MPK Rzeszów no musi dokładać do każdego litra z własnej kieszeni te brakujące 15 groszy, bo o tyle jest taniej. Zatem skąd MPK ma na to środki i pytanie, jaka to może być ogólna kwota?
1: To jest tak. Oczywiście każda stacja paliw ma swoją marżę. My nie moglibyśmy sobie pozwolić na coś takiego, żeby sprzedawać paliwo poniżej kosztów, no bo to by było wówczas działanie na szkodę spółki. My możemy po prostu tą marżę zminimalizować, jednocześnie nastawiając się na to, że mimo mniejszej marży przyjedzie do nas dużo więcej osób, i tak też się dzieje. Widzimy to na stacji paliw, ten zwiększony ruch, ale też w ten sposób promujemy swoje pozostałe usługi, ponieważ tuż przy naszej stacji paliw znajduje się okręgowa stacja kontroli pojazdów, czy linia samochodowa, i tutaj też dążymy do tego, żeby stworzyć promocję łączoną na to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z naszych usług po prostu taniej, jeżeli już z jakiejś danej naszej usługi skorzystają. Także to jest też taki jakby mechanizm promocyjny spółki. Po prostu zarabiamy na tym praktycznie bardzo mało, ale decydujemy się na to, żeby po prostu też mieszkańcom ulżyć i wypromować pozostałe swoje usługi.
0: A czy jedynym sposobem na skorzystanie z tej promocji jest zamieszkanie w Rzeszowie i posiadanie tego aktywnego pakietu mieszkańca?
1: Tak, w tym momencie to jest jedyna możliwość. Oczywiście mamy też zniżkę dla naszych pracowników, jak również mieliśmy taką promocję i będziemy ją teraz też kontynuować, że po skorzystaniu z naszej myjni, po okazaniu paragonu, nawet jak się nie mieszka w Rzeszowie, będzie 10 groszy na litrze tańsze paliwo. No oczywiście też my tych mieszkańców przyciągamy na naszą stację, też z uwagi na to, że nasze paliwo jest naprawdę wysokiej jakości, bo nasze autobusy są tym paliwem tankowane, a to są już bardzo wymagające silniki. Mamy nowe zbiorniki, więc też nie ma tam żadnych brudów w tym zbiorniku. No i też nie ma kolejek po hot doga, po inne tutaj, że tak powiem, usługi, które często irytują mieszkańców na innych stacjach paliw, więc tym chcemy się wyróżnić i chcemy po prostu wyjść naprzeciw mieszkańcom.
0: Wspominałem, że w ciągu kilku godzin od ogłoszenia promocji 70 osób złożyło wnioski o kartę mieszkańca uprawniającą do tego rabatu. Pan także wspominał o tym dużym zainteresowaniu właśnie tą promocją. Czy my jesteśmy w stanie określić, jak dużym zainteresowaniem cieszy się Państwa oferta?
1: W tym momencie no, jest jeszcze za wcześnie, ponieważ tą promocję uruchomiliśmy wczoraj od godziny 19. Dzisiaj jeszcze nie dobiliśmy nawet do połowy zakresu działania naszej stacji, także po pierwszej pełnym dniu będziemy mogli po prostu porównać to zainteresowanie dzisiejsze na tej stacji paliw do tego, co było wcześniej. Natomiast tak organoleptycznie patrząc, czyli przez to, co my widzimy, jak wygląda ruch na stacji paliw, jak wygląda kolejka, to już może chciałbym powiedzieć, że jest to zainteresowanie na pewno te 25-35% wyższe.
0: Prezes MPK Rzeszów, pan Maksym Bratko, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.

0: w serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.

0: Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Michał Dziegtiariew, rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, ogłosił, że reprezentacja jego kraju wystartuje w Igrzyskach Europejskich 2027 w Stambule, podały tamtejsze media. Najbliższa, czwarta edycja Igrzysk Europejskich zaplanowana na przyszły rok odbędzie się w Stambule w dniach od 16 do 27 czerwca. A gospodarzem poprzedniej imprezy tej rangi w roku 2023 była Polska. Wówczas o medale walczono w Krakowie i Małopolsce. Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich i Polski Komitet Olimpijski pod koniec 2022 roku podjęły decyzję o wykluczeniu z rywalizacji sportowców z Rosji i Białorusi z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie. W ramach tych sportowych zmagań przewidziano 26 dyscyplin, z których 22 znajdują się w programie Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach RMF FM punktualnie o godzinie 14.
1: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Lublinie i zapytamy was, ile dziś kosztuje studiowanie.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24. Już jutro po 12.
3: Reklama.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Halo, Kasia?
23: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
22: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
23: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
24: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
25: Po reklamie.
26: Coraz bliżej godzina 14. Przenosimy się do studia faktów, a te najnowsze ma dla was Anna Wachowska.
27: Jestem, zapraszam. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. W rękach warszawskich funkcjonariuszy jest 15-letni obywatel Ukrainy. Ostrzegamy kierowców, są problemy na śląskim odcinku A4. Na koniec dniowy zawrót głowy na Podhalu.
28: 20 toń dyń w tym roku. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia.
27: To są fakty o 14. Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
0: Dzień dobry, jestem.
27: Jak policjanci wpadli na trop nastolatka?
0: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptopa i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
27: Uwaga, kierowcy, dwie ciężarówki zderzyły się na śląskim odcinku autostrady A4. Do kolizji doszło między węzłami Kleszczów i Łany. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
1: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezliczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
2: Wasze opinie w faktach RMF FM.
27: Jak waszym zdaniem działa system kaucyjny? Pytamy rok po jego wprowadzeniu. Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał. Nasz słuchacz negatywnie ocenia pracę butelkomatów, które, jak czytamy w jego mailu, często są nieczynne, zapchane, zawieszają się. W efekcie oddanie kilkunastu sztuk butelek zajmuje dużo czasu i generuje kolejki. W dodatku w pobliżu butelkomatów często występuje smród od resztek napojów. Czekamy także na wasze głosy w dyskusji o systemie kaucyjnym. Na Baligówce koło Czarnego Dunajca na Podhalu można nie tylko podziwiać dynię wagi ciężkiej, która ma prawie 700 kg. Jest też labirynt z kukurydzy i dyniowe pole.
28: 20 ton dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i można to świetnie wykorzystać w jakieś kadry. 20 ton dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i

0: Muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czwartkowe popołudnie z RMF 24. Możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, oraz we Wrocławiu na częstotliwości 95,1 FM. A już za chwilę w naszym popołudniowym programie wrócimy do sprawy, która zszokowała opinię publiczną za oceanem. Skazana na karę śmierci Amerykanka Krista Pike przeżyła egzekucję. O szczegółach tej sprawy porozmawiamy już za chwilę w radiu RMF 24 z Moniką Prześlakowską, autorką podcastu Kryminalne Historie. Kuba Śliwiński, RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Krista Pike, kobieta skazana w amerykańskim stanie Tennessee na karę śmierci, została przewieziona do szpitala po tym, jak jej serce nadal biło po podaniu dwóch zastrzyków mających spowodować śmierć, poinformował jej adwokat. Próba egzekucji miała miejsce w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville około godziny 3 minionej nocy czasu polskiego. Krista Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani Monika Prześlakowska, autorka podcastu Kryminalne Historie. Dzień dobry, pani Moniko.
1: Dzień dobry państwu.
0: Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Pytanie, co wiemy o tym, co dokładnie wydarzyło się podczas tej próby egzekucji?
1: Z tego, co wiemy, egzekucja miała być zaplanowana na godzinę 10 miejscowego czasu, ale godzinę wcześniej sąd wstrzymał tę egzekucję ze względu na wnioski obrony, ale później nastąpiło uchylenie tego wstrzymania i rozpoczęto przeprowadzenie procedury. Natomiast wydarzyło się coś bardzo zaskakującego, ponieważ po podaniu pierwszej dawki leku, który już powinien spowodować śmierć skazanej, takiego momentu nie zdiagnozowano, w związku z czym podano drugą dawkę tego leku i nadal był problem, ponieważ Krista dalej oddychała i słychać także było jej chrapanie. W związku z czym zdecydowano, że zostanie przewieziona do szpitala.
0: A w jakim stanie jest aktualnie Krista Pike? Czy cośkolwiek wiemy na ten temat?
1: Jeszcze nie ma aktualizacji, natomiast to, co podają amerykańskie media, wskazuje na to, że nadal kobieta żyje.
0: Zatem co teraz się wydarzy? Czy władze mogą podjąć kolejną próbę egzekucji? I jeżeli tak, to po jakim czasie i przede wszystkim na jakich zasadach?
1: W tym momencie gubernator zapowiedział śledztwo, co tam w ogóle się wydarzyło, a także, że do końca roku wszystkie egzekucje zostają wstrzymane w tym stanie, czyli w Tennessee. W tym momencie też obrona złożyła swoje wnioski, między innymi pilny wniosek był o przerwanie tej procedury i tak naprawdę teraz sąd będzie decydował, co takiego się wydarzy. Natomiast to nie jest tak, że ta kara została anulowana i że Krista wyjdzie na wolność. Nie, raczej wróci do więzienia, jeżeli oczywiście jej stan zdrowia na to pozwoli.
0: Pani Moniko, zatrzymajmy się przy historii. Jak często w Stanach Zjednoczonych, ale także i w innych częściach świata dochodzi do takich sytuacji, dochodzi do nieudanych lub też do przerwanych egzekucji?
1: W tej chwili, jeżeli chodzi o Tennessee, to jest dosyć głośno, ponieważ to jest taki drugi przypadek w tym roku. Wcześniej mieliśmy taką sytuację w maju 2026 roku, gdzie Tony Carter, który także był skazany na karę śmierci, ostatecznie nie udało się przeprowadzić tej kary ze względu tutaj z kolei na niezałożenie takich wymaganych wkłuć, więc tutaj był trochę inny przypadek, bo w przypadku Christy już podano te substancje. Natomiast jeszcze wcześniej także pojawił się problem, w tym samym stanie, tylko ze względu na to, że nie udało się potwierdzić, że te leki są odpowiednio przebadane i trzeba było zmieniać procedurę. Więc tak naprawdę to się pojawia co jakiś czas, także w innych stanach. I po prostu to polega wtedy na tym, że muszą przeprowadzić śledztwo, co takiego tam się wydarzyło i jak już wiedzą mniej więcej, co było przyczyną, no to najczęściej wtedy decydują się na ponowną egzekucję.
0: Wróćmy jeszcze na moment do sytuacji związanej z Kristą Pike. Pani Moniko, czy to była wina procedur, czy być może też konkretnego człowieka, że doszło do takiej, a nie innej sytuacji?
1: Tego właśnie jeszcze nie wiadomo, dlatego to śledztwo zostało zapowiedziane. Zarówno gubernator, jak i obrona o to będą wnioskować, więc tak naprawdę w tym momencie jeszcze za wiele nie wiemy.
0: A jeżeli chodzi o podobne przypadki i pytanie, czy takie właśnie przypadki, jakie miały miejsce w stanie Tennessee, one powinny prowadzić do ponownej debaty o tym, czy kara śmierci ma być dalej wykonywana?
1: To jest trudne pytanie, bo mamy zarówno i zwolenników, i przeciwników tej kary śmierci. Tutaj ze względu też na ten przebieg, to jest dosyć trudne do przewidzenia, jak to się ułoży, w związku z czym no, trudno zdecydować. Natomiast to, co też zrobiła Krista Pike, zasługuje na taką karę, aby właśnie jakoś też osiągnąć sprawiedliwość. No, pytanie tylko, czy to jest kara śmierci, czy kwestia dożywocia.
0: A jak to wygląda za oceanem? Jak zareagowała na to wszystko opinia publiczna? Co mówi ulica? Co mówią gazety? Co mówią media na temat sytuacji związanej z Kristą Pike?
1: Głosy są cały czas podzielone. Dużo osób też jest wzburzone, że w ogóle doszło do takiej sytuacji, że ta kara śmierci nie została przeprowadzona i nie do końca rozumieją, dlaczego ratowano jej życie. Natomiast tutaj to jest też kwestia konstytucji USA i nie można nawet w przypadku osoby skazanej za brutalną zbrodnię, no, przeprowadzić takiego sposobu odbierania życia, który jest jakby niedopuszczalnym sposobem dokonania tej kary. To wszystko reguluje już konstytucja między innymi. Ale też jeśli chodzi o mamę ofiary, to no, nie była za bardzo zadowolona z tego, bo już czekała, że ta kara zostanie wymierzona i chciała poczuć, że właśnie ta sprawiedliwość się pojawiła.
0: Z pewnością będziemy do tej sprawy wracali w Radiu RMF 24, a razem z nami była autorka podcastu Kryminalne Historie, pani Monika Prześlakowska. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że wypłaciła Polsce prawie 8 miliardów euro, czyli około 33 miliardy złotych w ramach Krajowego Planu Odbudowy w odpowiedzi na przedostatni polski wniosek o płatność. Chodzi m.in. o udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy, a także o zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania oraz Wrocławia. Dzisiaj Polska skierowała do Komisji ostatni wniosek o płatność na rekordową sumę 12,7 miliarda euro, czyli około 54 miliardów złotych. Pieniądze te zostaną wypłacone po zatwierdzeniu wniosku, co ma nastąpić do końca roku. Fundusz Odbudowy, powołany w odpowiedzi na pandemię COVID-19, kończy się. Państwa członkowskie miały czas do końca sierpnia na zrealizowanie reform zapisanych w ich planach krajowych, a do końca września mogły złożyć ostatnie wnioski o płatność. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji w Faktach o 14.30.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jestem w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gądowiance, gdzie od lat kupuję i serwisuję samochody dla mojej rodziny i firmy. Dlaczego wybrałem ten salon? Bo działa w strukturze Grupy Kamiński, od ponad 20 lat związanej z Toyotą. Dzięki temu mam szerszy wybór modeli nowych i używanych, doświadczony serwis oraz doradców, którym ufam.
2: Polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
3: Maria Sadowska.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
3: 14.30 na zegarach. Daniel Hawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Na początek kierowcy, uważajcie na autostradzie A4 pod Wrocławiem. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie, na jezdni w kierunku Zgorzelca, ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. Nie ma rannych, ale tworzy się korek. Zachowajcie ostrożność i noga z gazu. Wczoraj lekarze, a dziś wrocławska policja ostrzega w faktach RMF 24 Wrocław przed rosnącą liczbą wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych. Takie jednoślady cieszą się ostatnio ogromną popularnością, szczególnie wśród młodzieży. Funkcjonariusze przypominają, że w nieodpowiedzialnych rękach mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Problemem jest nie tylko brawura, ale również pojazdy, które, jak mówi Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, ze względu na swoje parametry w ogóle nie powinny wyjechać na drogi.
4: No, mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego. Bardzo ważna jest tutaj maksymalna prędkość, która jest, powinna być ograniczona takiego pojazdu do 20 km na godzinę, jeśli mówimy o hulajnodze. Także zdarzają się takie sytuacje, że policjanci zatrzymują hulajnogi, które też nie spełniają warunku wagi.
3: A w faktach RMF 24 Wrocław za godzinę będziemy mieli przykład i brawury, i takiego pojazdu. Bądźcie z nami również wtedy. Tymczasem zmieniamy temat. Ponad 110 tysięcy studentów oraz ich wykładowcy z blisko 30 wrocławskich uczelni świętują dziś rozpoczęcie roku akademickiego 2026-2027. Jak co roku, 1 października w samym sercu Wrocławia zabrzmi Gaudeamus Igitur w wykonaniu połączonych chórów akademickich. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 17.30 przy pomniku Aleksandra Fredry. Wcześniej w auli Leopoldina odbędzie się środowiskowa inauguracja roku akademickiego Uczelni Wrocławia, po której z Placu Uniwersyteckiego w stronę rynku wyruszy orszak z udziałem władz wrocławskich szkół wyższych, wykładowców, studentów i gości. Oczywiście mile widziani są wszyscy wrocławianie i turyści. Kończąc, propozycja, która może zainteresować wrocławskich nauczycieli. Jak zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z kulturą? O tym będą rozmawiać uczestnicy konferencji Obecność kultury w życiu dzieci i młodzieży, którą zaplanowano w Zamku Książ w Wałbrzychu. O szczegółach Renata Pasiut.
5: Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów i edukatorów, którzy chcą rozwijać zainteresowania kulturalne swoich uczniów. W programie znalazły się wykłady oraz prezentacje poświęcone m.in. wykorzystaniu teatru, kina i muzeów w edukacji oraz sposobom angażowania młodych ludzi w odbiór sztuki. Uczestnicy poznają też oferty instytucji kultury działających w regionie, w tym teatrów, muzeów, filharmonii i centrów nauki.
3: Na spotkanie 6 października obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Wstęp jest bezpłatny. Fakty RMF 24 Wrocław wracają już za niecałą godzinę. Do usłyszenia.

0: Radiu RMF24 poszukamy teraz odpowiedzi na pytanie, czy na stacjach paliw staną peletomaty. Wiemy, że trwają rozmowy w takim temacie, a w ubiegłym tygodniu wiceminister energii Konrad Wojnarowski zapowiedział, że trwa sondowanie takiego projektu. Peletomat na każdej stacji paliw Orlen. Tak mówił na naszej antenie wiceminister. A na jakim etapie są te rozmowy? I jak ministerstwo widzi to rozwiązanie? O to dopytywał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, a na jego pytania odpowiadał szef resortu energii Miłosz Motyka.
1: To nie jest rozwiązanie nowe, do tego się też pan minister odnosił. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje w innych państwach Europy. Coś, czego dzisiaj brakuje w zakresie tego systemu, to sprawnej dystrybucji. I ją po prostu chcemy poprawić, już szukamy takiego rozwiązania. I państwo będzie w tej sprawie aktywne. Pan minister także jest od tego, żeby tam, gdzie się da, szukać nowych rozwiązań i bardzo dobrze. Więc na finał tych rozmów czekamy, ale jest to jedno z rozwiązań, które funkcjonuje na Zachodzie i moglibyśmy zaimplementować. Coś, co zrobiliśmy już dzisiaj, to jest udrożnienie importu. Przy tym kryzysie, który dotknął cały nasz region i bardzo wysokich cenach także peletu i surowca od państw bałtyckich po Europę Środkowo-Wschodnią i Niemcy także, ze względu na to, że ten kierunek wschodni dotychczas, skąd głównie importowaliśmy także ten surowiec, on dzisiaj jest dużo droższy, wobec czego szukamy i znaleźliśmy także nowe rynki i zwiększone wolumeny z innych państw do Polski są dzisiaj kierowane i to jest czynnik, który stabilizuje ceny. Kolejne działania to są działania tutaj na naszym rynku, tam gdzie będzie to możliwe w kolejnych miesiącach i latach. Jestem zwolennikiem tego, by zwiększyć podaż drewna po prostu w Polsce, by Lasy Państwowe wzięły na siebie tutaj tę większą odpowiedzialność.
2: W nawiązaniu do tego jeszcze jedno pytanie odnośnie peletu, czy nie zabraknie? Konsumenci
1: To jest rynek w dużej mierze prywatny i my rozmawiając z przedstawicielami sektora słyszymy zapewnienia, że go nie zabraknie. Już dzisiaj przygotowują się na ten, szczególnie związany z największym popytem moment grudnia, stycznia i te dostawy, to jest najważniejsze zadanie dzisiaj, powinny być realizowane w sposób niezachwiany.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. A ja dodam ostrzeżenie ze strony policji przed oszustami proponującymi tani węgiel i pelet na sezon grzewczy. Przestępcy kuszą niskimi cenami i szybkim dowozem, ale po wpłacie pieniędzy towar nie dociera, a kontakt się urywa. My oczywiście mamy z wami kontakt cały czas, między innymi pod adresem radiomałpa.rmf24.pl. W każdym temacie pisać można. A już za chwilę wrócimy do sprawy ataku na pociąg w Ładzinie. Bądźcie z nami z RMF24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Policja poszukuje kolejnych sprawców ataku na pociąg w Zachodniopomorskiem i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnijmy, półtora tygodnia temu w Ładzinie pociąg jadący ze Świnoujścia do Szczecina został siłowo zatrzymany przez grupę około 30 młodych mężczyzn, które następnie pomalowały wagon i uciekły. A my łączymy się z naszą szczecińską reporterką Anną Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Aniu, przypomnijmy, jak wyglądała ta sytuacja?
1: Wyglądało to groźnie, zwłaszcza dla osób, które tym pociągiem jechały, a było takich osób kilkadziesiąt. Około północy grupa zakamuflowanych osób włączyła hamulec bezpieczeństwa w pociągu i wymusiła jego zatrzymanie. Następnie w ciągu kilkunastu minut pomalowali cały wagon srebrnym i czerwonym sprayem i uciekli. Sprawiło to duży problem obsłudze pociągu. Nie można było z niego w ogóle wyjść. Graficiarze zamalowali też lusterka bocznej kamery, a to sprawiło, że niemożliwe było wysiadanie z jednej strony na wszystkich kolejnych stacjach. Pociąg miał spore opóźnienie, ale bezpiecznie dojechał do Szczecina. Obecnie trwa czyszczenie tego wagonu i to może jeszcze trochę potrwać, a straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.
0: Aniu, powiedz, ile do tej pory osób zatrzymano w tej sprawie?
1: Policjantom udało się na razie namierzyć i zatrzymać 5 osób, ale ta grupa była znacznie większa. Wszyscy zatrzymani przyznali się do winy. Dwie osoby trafiły tymczasowo do aresztu, a pozostali będą odpowiadać z tak zwanej wolnej stopy. Policjanci przekazali też, że byli to pełnoletni, ale bardzo młodzi mężczyźni i mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.
0: No i pojawia się to pytanie, co z pozostałymi sprawcami?
1: I właśnie tu może być problem. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ale okazuje się, że dotarcie do sprawców nie będzie wcale takie proste. Jak przekazała mi dzisiaj zachodniopomorska policja, wielu uczestników prawdopodobnie się nie znało. Wszyscy byli zakamuflowani, cała akcja była dobrze zorganizowana i szybko się zakończyła, jeszcze zanim policja z Wolina zdążyła przyjechać na miejsce. Prawdopodobnie sprawcy też korzystali z szyfrowanych komunikatorów do zaplanowania tego ataku. Służbom udało się jednak zabezpieczyć kamerę GoPro, która należała do jednego z uczestników, na której cała akcja została zarejestrowana. Dzięki temu okazało się też, że ta sama grupa przeprowadziła podobny atak w berlińskim metrze. Dodatkowo policjanci w lesie w pobliżu stacji kolejowej w Ładzinie znaleźli też porzucone ubrania pokryte czerwoną farbą. Zlecono badania DNA, które być może pomogą ustalić tożsamość kolejnych sprawców.
0: Do tej sprawy z pewnością będziemy wracali. A te informacje zebrała dla radia RMF24 Anna Pałamar. Aniu, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Coraz bliżej godzina 15. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
9: Witam i zapraszamy. Sektor zdrowia na celowniku hakerów. Do nowych danych w tej sprawie dotarł reporter RMF FM. Kierowcy noga z gazu. Są problemy na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. Pod lupą faktów system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak go oceniacie. Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. To nowe dane, do których dotarł reporter RMF FM. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Fakty o 15 otwiera dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Witaj.
10: Dzień dobry, jestem.
9: Jakie najczęściej były to ataki?
10: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
11: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
10: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
9: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Łabuńki Pierwsze, chodzi o odcinek Zamość Tomaszów Lubelski, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo.
12: Pytamy o fakty.
9: Jak oceniacie system kaucyjny po roku jego działania? Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas Paweł. Niby to ekologia, a z butelkami muszę pojechać samochodem i spalić paliwo, więc emituję CO2. Butelkomaty pracują na prąd, przecież to też CO2. Kolejki. Nieczynne z powodu awarii butelkomaty. Podwyżka opłaty za śmieci, za oddawanie mniejszej liczby plastików. Same wady, a przecież Polska ma najnowocześniejsze maszyny do segregacji butelek, zauważa słuchacz. Czekamy na kolejne wasze opinie. Adres dobrze wam znany. fakty@rmf.fm. W Białymstoku początkowo szacowano, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego roczne straty miejskiej spółki Lech, która odpowiada za gospodarkę odpadami, wyniosą 4,5 miliona złotych. Jak informuje prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, problem udało się rozwiązać.
12: Początkowe straty, które szacował Lech, zostały w tej chwili zrekompensowane poprzez to, że Lech podpisał 3-letnią umowę na sortowanie tych odpadów, które są zbierane w ramach recyklingu. W związku z powyższym nie będzie z tego powodu żadnej straty. Przeciwnie, planowana jest nadwyżka, o której ewentualnie poinformujemy po zakończeniu roku.
9: Podkreśla prezydent Białego Stoku. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
13: Parkowanie włączone.
14: Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
15: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
16: Skanowanie wyłączone.
9: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter RMF FM Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku. Nowe fakty o 15.30.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Rola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku. Nowe fakty o 15.30.
17: Radio, muzyka,

jesteśmy. Marek Tejchman przy mikrofonie, Gospodarczy Tydzień. Zaczynamy od przeglądu najważniejszych wydarzeń tygodnia, a potem będziemy rozmawiali z moim gościem. Tym najważniejszym chyba jednak wydarzeniem tygodnia według mnie jest prezentacja pokazująca strategię zarządzania długiem i przyjęcie przez rząd budżetu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pokazuje, jaki jest rzeczywisty stan finansów publicznych, jak go widzi rząd. W największym skrócie jest tak, że po pierwsze, żeby budżet się spiął w przyszłym roku, to prezydent będzie musiał się zgodzić na propozycje podatkowe zgłoszone przez rząd. Te propozycje podatkowe, które zakładają pewne rzeczy, które politycznie trudno będzie kontestować, czyli poprawę sytuacji osób średnio zarabiających, ale też uderzenie, jak to mówi,

0: i otoczenie prezydenta w ryczałtowców, więc istnieje spora szansa na to, że te ustawy nie zostaną przyjęte i to będzie wyzwanie dla budżetu. A w takim średnim terminie, czyli na lata 2027-2029, ta historia tego, jak będą wyglądały polskie finanse publiczne, jest historią zderzenia się ze ścianą. Z konstytucyjną ścianą tego, że po prostu dług publiczny nie może bardziej rosnąć. Co więcej, zderzać się z tą ścianą będzie taki rządowy, państwowy dług publiczny, bo jakby liczyć polski dług publiczny według tego, jak liczą je wszystkie kraje unijne, czyli żeby włączyć do tego długu te wszystkie wydatki, które są wypchnięte na różne fundusze, to wiecie, w 2030 nasz dług publiczny w stosunku do PKB dojdzie do poziomów 76,5%. To jest bardzo dużo. To jest tak, że my stajemy się rzeczywiście zaawansowaną gospodarką europejską, tylko stajemy się nią również w tym sensie, że jesteśmy bardzo zadłużoną gospodarką. A dlaczego ta historia jest taka ważna? Dlatego, że też w tym tygodniu mnóstwo międzynarodowych instytucji z Europejskim Bankiem Centralnym na czele, z Christine Lagarde, jego szefową, powiedziało, że doszliśmy do ściany, jeżeli chodzi o zadłużenia. To znaczy rentowności obligacji na całym świecie dochodzą do tak wysokich poziomów, że to zaczyna się przekładać na gospodarkę. Rentowności to jest generalnie oprocentowanie karty kredytowej. Znaczy każdy rząd płaci za funkcjonowanie taką swoją kartą kredytową, która się nazywa emisję obligacji. I niestety, podobnie jak my płacimy za pożyczanie pieniędzy z karty kredytowej, tak i państwa płacą za pożyczanie pieniędzy z karty kredytowej rządowej. Te karty stały się strasznie drogie i to oznacza, że rządom zaczyna brakować pieniędzy na różne rzeczy. W naszym przypadku to zaczyna oznaczać, że zaczyna nam brakować pieniędzy na jakiekolwiek ruchy, stąd między innymi ten polityczny spór o to, czy potrzebna jest specjalna ustawa o specjalnym podatku dla firm energetycznych, żeby można było nam, Polakom, na stacjach benzynowych obniżyć ceny benzyny. Ale na całym świecie to oznacza, że po prostu państwa dochodzą do wniosku, że nie mają za bardzo narzędzi do tego, żeby w różne rzeczy pompować pieniądze inwestycyjnie. To państwo, które pieniądze trochę ma, to są Chiny, którym te rentowności nie idą, dlatego że z wielu różnych powodów. Oni się zadłużali, ale po prostu mają jeszcze przestrzeń, żeby się zadłużać. Tak trochę negatywnie zacząłem, to na sam koniec tego krótkiego przeglądu wydarzeń powiem wam, że jest coraz więcej prognoz i coraz więcej danych i coraz więcej raportów, które pokazują, że z Zatoki Perskiej ropa naftowa płynie w prawie tak dużym stopniu, w jakim płynęła przed wojną. Między innymi dlatego, że statki przepływają przez ciśnienie Ormus i zaczyna działać coraz więcej alternatywnych tras. Co więcej, tych alternatywnych tras omijających tą ciśninę powstaje jeszcze bardzo dużo. A to oznacza, że niestety w trochę dłuższym terminie ceny benzyny nie będą rosły, a mogą zacząć spadać, bo ropy naftowej będzie więcej. W dłuższym terminie, to znaczy po zimie. Więc niestety obawiam się, że dzisiaj będziemy odpowiadali na pytanie o to, czy benzyna może być niższa, tańsza. Trochę negatywnie może być tańsza, ale na wiosnę. Piotr Bojak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego, będzie moim gościem za chwilę i będziemy rozmawiali o stanie finansów publicznych i o tym, jaka jest przestrzeń do tego, żeby coś z tymi cenami zrobić.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Cześć, to jest Gospodarczy Tydzień, Radio RMF24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Czy benzyna może być tańsza? To jest dosyć fundamentalne pytanie, na które myślę, że odpowiadają sobie, starają się odpowiedzieć sobie również ci wszyscy, którzy nie jeżdżą samochodem, bo zdają sobie sprawę z tego, że po prostu ta droga benzyna przekłada się na wszystkie ceny dookoła nas. To czy taka obniżka cen benzyny jest możliwa, uzależniona jest w dużym stopniu od finansów publicznych, a my poznaliśmy projekcję tego, jak te finanse publiczne będą wyglądały przez najbliższe 3 lata. Została ona opublikowana w tym tygodniu. O tej projekcji i o tym, czy ceny benzyny mogą spaść, porozmawiam już teraz z moim i waszym gościem. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Każda rozmowa, która się ukazuje w internecie, powinna mieć taki chwytliwy tytuł, który nawet jaki będzie miał dużego sensu, to będzie dobrze pasował do algorytmów, żeby się dobrze spozycjonowała ta rozmowa. I ja pomyślałem sobie, że mogę zacząć od takiego tytułu, który w gruncie rzeczy jest chwytliwy i bardzo populistyczny, ale jakiś tam sens ma. To znaczy, co musiałoby się stać, żeby można było obniżyć ceny benzyny? Znaczy, żeby rząd mógł sobie na to pozwolić? A tak naprawdę za tym pytaniem jest ukryte chyba najbardziej fundamentalne pytanie, które narasta w 2026 i będzie narastało w 2027 w polskiej gospodarce, czyli pytanie o stan finansów publicznych. To jest pytanie związane z tym, że my w tym tygodniu, chyba najważniejszą rzeczą było przyjęcie projektu budżetu i pokazanie prognoz tego, jak będą wyglądały finanse publiczne w następnych latach. I jeżeli wrócimy do tego pytania, czy nas stać będzie na to, żeby coś zrobić z cenami benzyny, to odpowiedź jest taka, że w najbliższych czasach chyba nie będzie nas stać na nic poważnego, bo finanse publiczne są pod bardzo, bardzo silną presją.
1: Tak, niestety taka jest prawda. Nasze finanse publiczne są pod bardzo dużą, ogromną presją różnych ciężarów. Nie jest to tylko kwestia wysokich faktycznie wydatków na obronność. To jest ważne obciążenie naszych finansów publicznych, nowe relatywnie, bo te wydatki są tak wysokie dopiero od kilku lat, ale mamy też koszty transformacji energetycznej i różnego rodzaju potrzebnych, niezbędnych dla modernizacji polskiej gospodarki inwestycji infrastrukturalnych. Mamy też koszty gwałtownego starzenia się polskiego społeczeństwa, które będą narastać
0: i będą trwać na zawsze, czy będą w pewnym momencie się
1: wygaszać? Będą narastać do połowy następnej dekady. I potem ten wzrost się zatrzyma i te wydatki będą znacznie wyższe na ochronę zdrowia niż obecnie, trwale, później, przez dekady i w relacji do PKB. I musimy zrobić przestrzeń na wzrost tych wydatków na ochronę zdrowia w związku ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. No i last but not least, niestety mamy też zwiększone w ostatnich latach, może nie w ostatnim roku, ale w poprzednich latach wydatki społeczne, właściwie przez ostatnią dekadę mocno zwiększone wydatki społeczne, czyli 800+, wcześniej 500+, duże też podwyżki wynagrodzeń dla sfery budżetowej w sektorze finansów publicznych, 13, 14 emerytura i tak dalej, i tak dalej.
0: My w zasadzie mieliśmy przez, mam wrażenie, tak dekadę, taki paradygmat tego, że w Polsce są, że był czas...
1: Są pieniądze.
0: Są pieniądze,
1: i byli,
0: tak?
1: Byli ekonomiści, którzy mówili: limit dla długu publicznego, nie przejmujmy się tym, stopy procentowe zerowe, możemy się wszystko sfinansować za darmo.
0: Pamięta pan ten moment, kiedy pojawiły się teorie, że pieniądz zmienił swoją naturę i w związku z tym, co ciekawe, pieniądze nie będą kosztowały
1: widzę,
0: więcej.
1: Widzę, że obecnie nawet ci sami ekonomiści straszą katastrofą w finansach publicznych. Ci sami, którzy kilka lat temu mówili, że właściwie nie ma ograniczenia dla wzrostu długu publicznego. Ale,
0: pan,
1: ale
0: taki,
1: to, co jest ważne, wracając do... początku, do tego, co pan powiedział na początku, od kilku lat, kiedy wydatki publiczne w Polsce rosły w ujęciu bezwzględnym w relacji do PKB i kiedy rósł deficyt fiskalny, aż w końcu stał się, tak jak teraz, największy w Unii Europejskiej, wielu ekonomistów i wiele międzynarodowych instytucji, nie tylko Komisja Europejska, ale też Międzynarodowy Fundusz Walutowy i tak dalej, wszyscy ostrzegali Polskę, że idziemy na ścianę i że trzeba odbudować bufory fiskalne, żebyśmy mogli sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. I teraz mamy taką trudną sytuację. Drożeje ropa, gaz ziemny, może będzie ciężka zima i dobrze byłoby ulżyć wszystkim, przede wszystkim gospodarstwom domowym, najbardziej tym mniej zamożnym, i zastosować jakieś działania osłonowe, na przykład pakiet TPN mógłby wrócić, może można by w jakiś sposób dotować ceny nośników energii zimą dla gospodarstw domowych, ale na to trzeba mieć pieniądze i bardzo dużo. I tych pieniędzy nie mamy.
0: Można by teoretycznie też zrobić różne rzeczy dla gospodarki, tak? Znaczy można byłoby uruchomić programy wspierania branż energochłonnych, nie wiem, inwestycji w przemysł ciężki, whatever, tak? Znaczy można dużo rzeczy zrobić, ale ja rozumiem, że nas na to nie stać teraz, bo też chyba powinniśmy sobie powiedzieć jasno, że ten ostatni rok pokazał, że po stronie fiskalnej w zasadzie my doszliśmy do politycznego pata, tak? To znaczy, jak gdyby w Polsce jest polityczny pat i nie chcę tutaj rozmawiać o polityce, ale to jest jakiś obiektywny czynnik, który nas...
1: Ja bym powiedział inaczej, że fiskalnie doszliśmy do ściany, nie możemy wydawać więcej, nie możemy obniżać obciążeń podatkowych, nie możemy utrzymywać dłużej takiego wysokiego deficytu fiskalnego, bo dług przyrośnie do poziomów, które są nie do utrzymania. To może zdestabilizować polską gospodarkę. Natomiast wyjście z tej sytuacji utrudnia nam pad polityczny, w którym się znaleźliśmy. Tak? Mamy rozsądną propozycję rządu dotyczącą zmian w systemie podatkowym, obniżenie obciążeń podatkowych tam, gdzie one są niesprawiedliwie wysokie, a podwyższenie obciążeń podatkowych w innych miejscach. Wyższy CIT dla dużych firm, wyższy PIT dla najbogatszych Polaków, parę innych rozwiązań, ale te propozycje nie są do zaakceptowania dla pana prezydenta.
0: No więc i one są też częścią budżetu. Tak. Więc to jest też pytanie, czy my nie będziemy mieli jakiegoś takiego elementu destabilizacyjnego. A jak będzie wyglądała inflacja? Jak będą rosły ceny? Czy znowu nas tak postraszą jak 5 lat temu? 4-5 lat temu? O tym porozmawiamy już za chwilę. Piotr Bujak zostaje z nami w studiu.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
4: Jest 16:30. Czas na fakty RMF FM.
5: Kolizja dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 74 w pobliżu Lechowa w Świętokrzyskiem.
6: To odcinek między Kielcami a Opatowem. Trasa jest zablokowana. Jest wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W.
5: Mężczyzna przedwczoraj został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
6: Prokurator został już odwołany z pełnionej funkcji. Jest też zawieszony w czynnościach służbowych.
5: Za kierowanie po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia.
6: Ponad 300 razy interweniowali w tym sezonie letnim wodne karetki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Załogi zakończyły już swoje dyżury.
7: To, że wodne karetki zakończyły wczoraj swój kolejny sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nie oznacza, że Mazury pozostały bez opieki ratowników. Ja przypominam, że mazurscy ratownicy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Numery alarmowe, ratunkowe 601 100 100, 984 i ewentualnie 112.
6: Informował szef MOPR Jarosław Sroka.
5: A już teraz fakty kulturalne. W nich najpierw podróż nad morze.
6: No, zabierze nas tam Marlena Chudzio.
8: Witamy, Marleno. Dzień dobry. W Gdyni rozpoczął się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Podczas 4 dni zaprezentowanych zostanie niemal 70 filmów o wolności i drogach do niepodległości. Wstęp jest wolny. Teatr Komedii Impro w Łodzi świętuje 4. urodziny. Obchody dwudniowe jutro ze sportowym zacięciem.
9: Zaczniemy od naszego, już można powiedzieć, tradycyjnego urodzinowego impromeczu, w którym powstaną dwie drużyny, które będą ze sobą się mierzyć na żarty, na skecze, na to, drużynie lepiej pójdzie, jaka gra improwizowana. Oczywiście o wszystkim będzie decydowała publiczność.
8: Mówi dyrektor artystyczna teatru Maria Gudejko. W sobotę artyści planują impromix, czyli połączenie przedstawień z ostatnich 4 lat. Koniec czytelniczy świat najmłodszych. Emilia Kiereś, autorka książki Szkatułka, muzyka spoza czasu, została laureatką Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Celem wyróżnienia jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. Bohaterem Szkatułki jest 13-letni Wojtek. Przekopując grządki w ogrodzie, natrafia on na metalową skrzynię. Wewnątrz jest m.in. list w zaklejonej kopercie, który zapoczątkuje jego przygodę.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Czas na popołudniowe fakty z Wrocławia. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Autobus lub tramwaj to dla wielu wrocławian wciąż bariera nie do pokonania. Właśnie dlatego miasto uruchamia indywidualny transport pod nazwą Door-to-Door. Usługa rusza w formie pilotażu i ma ułatwić podróżowanie bezpośrednio spod drzwi własnego domu osobom z niepełnosprawnościami. Michał Sałkowski z biura Wrocław Bez Barier wyjaśnił faktom RMF 24 Wrocław, do kogo dokładnie skierowany jest ten projekt i kto może liczyć na pomoc.
12: Z pilotażu mogą korzystać mieszkańcy Wrocławia posiadający orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny. Usługa obejmuje również dzieci z niepełnosprawnościami, które podróżują z opiekunem. Pasażer za kurs płaci stałą kwotę, czyli 20 zł, natomiast jedna osoba wspierająca albo opiekun jedzie bezpłatnie, podobnie jak potrzebny sprzęt albo pies asystujący.
11: Transport ten w żadnym wypadku nie zastępuje pogotowia ratunkowego ani specjalistycznych przewozów sanitarnych, podkreśla Sałkowski. popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław. Teraz kolejna inicjatywa. W stolicy Dolnego Śląska otwiera się Dom dla Młodych. To pomysł archidiecezji wrocławskiej, który powstał z myślą o nastolatkach mających często kilka godzin przerwy między lekcjami, dodatkowymi zajęciami czy powrotem do domu. Zamiast spędzać ten wolny czas na dworcu lub w galerii handlowej, młodzi wrocławianie będą mogli przejść do przestrzeni stworzonej specjalnie dla nich.
13: Nie chcemy tworzyć przestrzeni na wagary.
11: Mówi nam ksiądz Piotr Rozpędowski, diecezjalny duszpasterz młodzieży.
13: Będzie otwierany po południu, około godziny 14. Ten czas pomiędzy tą najwcześniejszą popołudniową godziną a wieczorem, czyli około godziną 18, to jest taki open space, czas dla nich, mogą sobie tam odpoczywać, jeść, spędzać czas, uczyć się, ale wieczorami planujemy tam dla nich też różne warsztaty.
11: Dom dla młodych mieści się przy ulicy Katedralnej 5A i rusza już 3 października.
1: Zdrowie w faktach RMF 24 Wrocław.
11: Wypadek na motocyklu, kładzie czy rowerze, a potem długa walka o powrót do zdrowia. Jak już wiecie z faktów, do Wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego regularnie trafiają pacjenci z najcięższymi urazami. Prawdziwym wyzwaniem dla tamtejszych chirurgów są uszkodzenia splotu ramiennego. Ich leczenie to wielogodzinne operacje wymagające precyzji pod mikroskopem, mówi w rozmowie z RMF 24 Wrocław profesor Paweł Reichert.
14: W pierwszym etapie używamy powiększenia optycznego lub operacyjnych. W przypadku zespolenia mówimy o używaniu mikroskopu. Tak obrazowo można powiedzieć, że nici, które stosujemy do zespoleń nerwu, to są nici cieńsze niż nasze włosy. Jest to bardzo precyzyjna i żmudna chirurgia.
11: Dodajmy, że chirurdzy ortopedzi z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego radzą sobie z najtrudniejszymi przypadkami urazów z całej Polski.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.

0: Cześć, jesteśmy ponownie. Gospodarczy tydzień. Marek Tejchman przy mikrofonie, radio RMF24. Rozmawiamy o gospodarce. Teraz czas porozmawiać o cenach. Czy będą rosły w najbliższych latach i czy znowu nas tak postraszą, jak w szczytowym momencie wzrostu inflacji? O tym wszystkim mój gość i wasz gość Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego. Wy jesteście tą instytucją, tak jak patrzyłem ostatnio, która podtrzymuje potencjalnie prognozy obniżki stóp procentowych, bo jednym z elementów tej układanki dotyczącej finansów publicznych, presji, wysokich rentowności obligacji, czyli tego, że państwa się zadłużają drogo, no jest sytuacja inflacyjna. Nie w zasadzie w Polsce, ale na całym świecie. To chciałem się spytać o to wasze stanowisko i jak ewentualnie realizacja takiego scenariusza, że inflacja przestanie być poważną presją, przełożyłaby się na finanse publiczne, na ile ta mniejsza presja by pomogła. Bo paradoksalnie może w sumie wysoka inflacja by pomogła tak naprawdę finansom publicznym, przynajmniej przejściowo.
1: Przejściowo niestety tylko. Może lekko podwyższona inflacja przejściowo faktycznie byłaby pomocna, ale teraz mówimy o scenariuszu, kiedy ta inflacja może się stać już taka nieznośnie wysoka, czy nadmiernie wysoka, w taki sposób, że nie może tego ignorować bank centralny i może być zmuszony podnieść stopy procentowe i to nie byłoby dobre dla Ministerstwa Finansów. Napięcia w naszych finansach publicznych mogłyby być jeszcze większe przy podwyżkach stóp procentowych. To będzie rentowności obligacji popychać w górę, czyli będzie powodować, że zadłużanie się przez nasze państwo będzie droższe.
0: Koszty obsługi długu będą wyższe. Siódemki przy rentownościach nawet w takim scenariuszu?
1: Myślę, że przy długoterminowych obligacjach tego by nie można wykluczyć.
0: I to i tak byłoby niżej niż byliśmy w 2023, ale wtedy tak, była jednak wyjątkowa sytuacja.
1: Tak, ale wszystko zależy od inflacji. Naszym zdaniem jednak są powody, aby sądzić, że inflacja nie wymknie się obecnie spod kontroli, tak jak kilka lat temu. Przede wszystkim rynek pracy jest dużo spokojniejszy, można powiedzieć nawet słabszy. Mamy już ponad 3 lata spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Presja płacowa słabnie, wzrost płac faktyczny spowalnia. Nie na tyle, żeby zaszkodzić sytuacji finansowej Polaków, ale na tyle, żeby przeciwdziałać występowaniu nadmiernej presji inflacyjnej. Wiemy już, że płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie niewiele, o 3%. I moim zdaniem, biorąc pod uwagę także szanse na jakieś porozumienie na Bliskim Wschodzie, jeśli ono w najbliższych 2-3 miesiącach będzie, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie w końcu się ustabilizuje, ceny ropy spadną chociaż poniżej 100 dolarów za baryłkę, to inflacja w przyszłym roku wróci do celu i wówczas Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła wznowić obniżki stóp procentowych.
0: A jak pan ocenia te informacje, raporty dotyczące tego, że wywóz ropy naftowej z Bliskiego Wschodu znacząco wzrósł w stosunku do tego, jak wyglądał zaraz po rozpoczęciu wojny? To znaczy, że ta blokada cieśniny Ormus jest w tym sensie ograniczona.
1: Nie jest szczelna.
0: Że nie jest szczelna i że jakby jest coraz bardziej omijalna.
1: Są ropociągi, tak. Jest też jednak ruch przez cieśninę Ormus, także moim zdaniem te szacunki są wiarygodne i faktycznie można mówić o tym, że w pewnych momentach, nie cały czas, ale w pewnych momentach udaje się przywrócić podaż ropy z Zatoki Perskiej do takich rozmiarów jak przed wojną. A jeśli do tego uwzględnimy zwiększone wydobycie, sprzedaż ropy z innych źródeł niż Zatoka Perska, Stany Zjednoczone zwiększają wydobycie, one są przecież ważnym producentem i eksporterem ropy naftowej i gazu ziemnego, no to ta sytuacja na rynku surowców energetycznych nie jest dramatycznie zła.
0: Bo w ogóle przed wybuchem wojny byliśmy w takiej specyficznej sytuacji, gdzie większość prognoz dotyczących ropy naftowej zakładała, że my jesteśmy w momencie, w którym zaczyna się nadpodaż. Bo Amerykanie byli w procesie odblokowywania tych źródeł wenezuelskich. To jest oczywiście pieśń dalekiej przyszłości, ale nie takiej, nie wiem, zupełnie kosmicznej, tak? Znaczy to stało się realne. Jak wybuchła wojna, Zjednoczone Emiraty ogłosiły wychodzenie ze strefy, z grupy OPEC i jednocześnie następowało zwiększenie wydobycia w różnych miejscach. Więc była taka teoria, że długoterminowo ropa będzie taniała, ale ja się zawsze zastanawiam nad jedną rzeczą, jak te prognozy dotyczące surowca energetycznego mają się do drugiej strony tego równania, czyli rosnącego gigantycznie zapotrzebowania na energię, również związanego z rewolucją AI-ową. Na ile, tak patrząc patrząc bardziej średnioterminowo, jeżeli byśmy zdjęli ten czynnik wojenny, co według pana jest silniejszą presją? Ta zapotrzebowanie świata rosnące na energię, czy rosnące wydobycie różnych surowców?
1: Raczej to rosnące wydobycie surowców, węglowodorów, plus znaczne przyrosty mocy z innych źródeł, czyli energia ze źródeł odnawialnych i energetyka atomowa. Mamy globalnie, nie tylko w Polsce, wzrost zainteresowania energetyką atomową.
0: Włosi ogłosili powrót do energetyki atomowej, tak, nowej generacji.
1: Dokładnie. Jest wiele innych państw gospodarek. Także Japonia, która po Fukushimie odchodziła w nowej strategii energetycznej, stawia ponownie na energetykę atomową znacznie mocniej. Więc myślę, że ceny surowców energetycznych, węglowodorów, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego, przy uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także przy, miejmy nadzieję, też jakimś ustabilizowaniu sytuacji za naszą wschodnią granicą.
0: Ustabilizowaniu rozumianemu nawet nie jako pokój, tylko jakiś rodzaj rozejmu, jakiegoś zamrożenia konfliktu, tak?
1: W taki sposób, że nie będą atakowane rafinerie i nie będzie maleć podaż nie tyle ropy, co produktów jej rafinacji, przede wszystkim diesla, gdzie presja w tej chwili jest największa, tak? W przypadku oleju napędowego.
0: W tym wszystkim, tej układance wschodniej, chciałem dorzucić jeszcze jeden element. Przepraszam, tak się skoncentrowaliśmy na energii, ale to jest bardzo ważny temat. Koniec wojny by oznaczał zmianę sytuacji energetycznej na Ukrainie. Znaczy, to będzie kraj prawdopodobnie z olbrzymią nadpodażą energii elektrycznej, jeżeli będzie miał przywrócony system i będą w pełni działały elektrownie jądrowe, co może być ważnym również elementem układanki dla nas, dlatego że ten kierunek przesyłu może się zmienić i my możemy mieć dostęp do...
1: Nawet ostatnio zdarzało się, krótkookresowo, tak, ale zdarzało się nawet w ostatnich tygodniach, miesiącach.
0: Energetyczne zaplecze Polski, może stać się Ukraina.
1: Mogłoby tak być.
0: A jaka jest prawda o polskiej gospodarce, jaka jest prawda o dobrych danych o wzroście gospodarczym, na ile on jest trwały? To jest fundamentalne pytanie dotyczące tego, czy będziemy mieli pracę, czy będziemy mogli inwestować, czy będziemy mogli robić jakieś fajne projekty biznesowe. O tym będziemy dalej rozmawiali, bo Piotr Bujak w studiu Radia RMF24 w Gospodarczym Tygodniu zostaje.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/polska.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę.
18: Życzę.

0: atomowy.pl.
1: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się 17 w Radiu RMF 24. Czas na fakty RMF FM.
5: Ponownie zapraszamy.
6: Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł ze szpitala.
5: Kamil Bochańczak, poszukiwany listem gończym.
6: Wraca sprawa rolnika, który latem zaorał asfalt.
5: Mężczyzna nie ma już dozoru, ale nie ma też ciągnika.
6: Za oceanem śledzimy kampanię przed wyborami połówkowymi.
5: A na koniec kolejna ponad półtonowa dynia.
7: Urosła na terenie Podhala.
6: Choć nie lubi tamtejszych warunków. Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek.
5: Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby.
6: Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny.
5: Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co działo się z podejrzanym po wypadku?
8: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
5: Sąd rejonowy w Gliwicach po zażaleniu obrony uchylił dozór policji i poręczenie majątkowe wobec rolnika, który latem w Ostropie zaorał świeżo położony asfalt.
6: Nie zgodził się natomiast na zwrócenie mu zabezpieczonego ciągnika.
5: 60-letni Józef Magiera twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace były nielegalne. Niecałe 5 tygodni pozostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
6: Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
10: Są i takie fakty.
6: Ponownie zaglądamy na pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca.
5: 683 dokładnie kilogramy waży potężna dynia Nadia, wyhodowana przez Macieja Molka z Załucznego na Podhalu.
6: Hodowca nie kryje dumy z dyni giganta.
7: Zajmuję się tym od 2021 roku, także to jest już 6 mój sezon i to jest mój osobisty rekord życiowy, pobity o ponad 100 kg. Poprzednia moja największa dynia ważyła 574,5 kg, natomiast w tym roku udało się uzyskać wynik 683 kg.
11: No i trzecie miejsce w Polsce, no, jest się czym chwalić.
7: Myślę, że tak, tym bardziej, że przypomnijmy, że dynia urosła na terenie Podhala, gdzie warunki są na pewno dużo ostrzejsze i dynia ogólnie nie lubi takich warunków, które u nas panują.
5: Marzeniem pana Macieja jest pobicie rekordu Polski.
6: No, nie będzie to jednak łatwe, bo od niedawna wynosi on 918 kg.
5: Nadii brakuje więc do Reni ponad 200 kg.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: AI. Jutro jutro rano we Wrocławiu będzie pochmurno, a gdzieniegdzie też dosyć mgliście. Termometry wskażą okolice 8 kreski. Po południu zachmurzenie wciąż będzie bardzo duże, ale za to zrobi się przyjemnie ciepło, bo temperatura wyniesie maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Synoptycy nie przewidują na jutro opadów deszczu.

Minęła 17, to jest Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie, gospodarczy tydzień. Rozmawiamy o cenach benzyny, od tego zaczęliśmy, od tego, czy jest przestrzeń do tego, żeby ceny benzyny spadły. No, kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest stan finansów publicznych, a kluczem do stanu finansów publicznych jest stan polskiej gospodarki. W ciągu najbliższej godziny popatrzymy na to, jak wygląda nasz wzrost, jaka będzie sytuacja na rynku pracy i jakie będą ceny energii w zimie. Te płacone w gospodarstwach domowych, na naszych rachunkach, i te płacone przez firmy. O tym wszystkim będę rozmawiał z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO Banku Polskiego. Zostańcie z nami przez najbliższą godzinę. Nie.

0: kategorię prawo jazdy AM. Wtedy można takim pojazdem do 18 roku życia korzystać. Bardzo ważne jest, żebyśmy korzystali także z kasku, ponieważ taki obowiązek w tym roku się pojawił. Do 16 roku życia jest to obowiązek nałożony przepisami prawa, żeby z takiego kasku taka osoba małoletnia korzystała. No i też jest ważne, jakim tym pojazdem się porusza ta osoba. No, mamy duży wysyp takich pojazdów bez homologacji, bez rejestracji, które nie spełniają definicji czy hulajnogi, czy tego roweru elektrycznego. Bardzo ważna jest tutaj maksymalna prędkość, która jest, powinna być ograniczona takiego pojazdu do 20 km na godzinę, jeśli mówimy o hulajnodze. Także zdarzają się takie sytuacje, że policjanci zatrzymują hulajnogi, które też nie spełniają warunku wagi maksymalnej. Maksymalna waga hulajnogi to jest 30 kg. Jeśli przekracza, no to też nie spełnia tych warunków technicznych przewidzianych przepisami, żeby taki pojazd mógł się poruszać po drodze publicznej.
1: Policja alarmuje o rosnącej liczbie wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów elektrycznych.
2: Te pojazdy jednoślady często poruszają się bardzo szybko. Czy policjanci w ogóle mają możliwości i sprzęt odpowiedni, żeby właśnie zatrzymywać takie osoby?
0: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego korzystają w takim przypadku z tych narzędzi, które aktualnie posiadają do mierzenia też innych pojazdów samochodowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanych miernikach prędkości ręcznych, tak zwane przysłowiowe suszarki. Mamy także wideorejestratory. Też się zdarzają takie sytuacje, że hulajnoga jadąca jezdnią zostaje zmierzona przez nieoznakowany pojazd jadący za tą hulajnogą. No to są takie przypadki. No niestety nie posiadamy jeszcze jakichś dodatkowych urządzeń typu na przykład hamownia, żeby móc stacjonarnie, zatrzymując do kontroli taki pojazd, bo tutaj o tych wspomnianych wcześniej metodach, są to metody pomiaru takie bardziej dynamiczne, a jeśli byśmy, no, chcielibyśmy mieć dodatkowe na przykład hamownie, są takie plany, są testy w Polsce takich urządzeń, żeby były homologowane hamownie do mierzenia tego typu pojazdów. W takim przypadku byśmy mogli wystawić właśnie taki posterunek kontrolny i po prostu zaprosić taką osobę jadącą obok do kontroli. Wtedy taki pojazd stacjonarnie jest mierzony i faktycznie byłaby tutaj homologacyjnie sprawdzona ta prędkość. No i jeśli ustawodawca by przewidział jakąś tutaj dodatkową karę, no to moglibyśmy też o tym rozmawiać.
1: Z Markiem Myśliwcem z wrocławskiej policji rozmawiała Paulina Niedźwiedzińska. W czwartek mówiliśmy także na temat skutków nieodpowiedzialnej jazdy na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Mieliśmy przykład ułamka sekundy na drodze, w efekcie którego poszkodowany wylądował na długie godziny pod mikroskopem. Lekarze z Wrocławskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego po raz kolejny udowadniają, że potrafią zająć się najtrudniejszymi przypadkami w Polsce. To tutaj po ratunek przyjeżdżają ofiary dramatycznych wypadków komunikacyjnych z całego kraju. Wśród nich Jonasz z Wielkopolski, u którego wrocławscy chirurdzy przeprowadzili skomplikowaną operację nerwów splotu ramiennego, której nie chcieli podjąć się lekarze z innych placówek.
3: Rok temu, a dokładnie 23 września, miałem wypadek. Sarna wbiegła mi przed motocykl, padłem do rowu o głębokości 1,50 m. Połamałem 3 kości, obie ramienne i przedramienną prawą. Do tego doszł jeszcze krwotok wewnętrzny podawany uszkodzeniem śledziony. Była uszkodzona wątroba. Trafiłem do szpitala w swoich rejonach. Około 4 tygodni leżałem w śpiące farmakologicznej. Po 4 tygodniach wybudzono mnie. Niestety mój szpital, w którym pierwszy byłem leczony, nie miał takiego zaplecza medycznego, aby operować sploty. Niestety nie specjalizowali się w tym i musiałem szukać pomocy dalej. Pół roku temu miałem operację na uwalnianie tych nerwów w splotach ramiennych. No i mogę stwierdzić, że częściowo wróciły ruchy, też przeczulica w dużym stopniu znikła z przedramion.
1: Jak mówił w czwartek profesor Paweł Reichert, kierownik Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu, prawdziwym wyzwaniem dla chirurgów są właśnie uszkodzenia splotu ramiennego. Ich leczenie to wielogodzinne operacje wymagające precyzji pod mikroskopem.
4: W pierwszym etapie używamy powiększenia optycznego lub operacyjnych. W przypadku zespolenia mówimy o używaniu mikroskopu. Tak obrazowo można powiedzieć, że nici, które stosujemy do zespoleń nerwu, to są nici cieńsze niż nasze włosy. Jest to bardzo precyzyjna i żmudna chirurgia.
1: Wrocławska klinika radzi sobie jednak z najtrudniejszymi przypadkami. Miejsk-

0: Spółka Inwestycje we Wrocławiu przekazała w czwartek, że ruszyła z pracami przy budowie nowej drogi dla rowerów w sąsiedztwie ulicy Żmigrodzkiej. Chodzi o odcinek od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. Będzie to oddzielona szpalerem 16 wiązów, dwukierunkowa trasa i przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. Nowa droga ma być gotowa w ciągu miesięcy, a jej budowa kosztuje prawie 2,5 miliona złotych. Część z tej kwoty to unijne dofinansowanie. Przypomnijmy, że to druga próba wykonania tego zadania. Wcześniejszego wykonawcę niestety spółka musiała pożegnać. Przygotował projekt oraz wymagane dokumenty wykonawcze, ale nie rozpoczął pracy budowlanych. Ta informacja kończy pierwszą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Spotykamy się ponownie dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.
1: RMF 24.

0: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Pora na drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Sprawdźmy, jakie jeszcze ważne fakty przyniósł czwartek.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: W czwartek na kolejnych ulicach osiedla Powstańców Śląskich zaczęła obowiązywać strefa płatnego parkowania. O jej funkcjonowaniu więcej mówił nam rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Damian Kret.
2: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od 1 października zaczną obowiązywać opłaty za postój na kolejnych 5 ulicach osiedla Powstańców Śląskich. To są oczywiście ulice Zielińskiego, Gwiaździsta, Szczęśliwa, Wielka oraz plac Hirschfelda. Jest to uzupełnienie istniejącego fragmentu strefy płatnego parkowania, który mamy już teraz. Ja tylko przypomnę, że wdrażamy kolejne odcinki w tej strefie od 2022 roku. Jest to właśnie i to właśnie następuje. Obszarowe wdrożenie, czyli to takie większe strefy płatnego parkowania, wprowadzenie nowych stref na osiedlach Powstańców Śląskich jest zaplanowane w przyszłym roku. Wtedy, kiedy obsługę strefy przejmie nowy operator i właśnie to nastąpi w 2028 roku. Tutaj mówię tak dodatkowo, gwoli ścisłości. Wspomniane ulice znajdują się oczywiście w podstrefie SPP, nie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i postój jest tutaj płatny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3 zł, druga 3 zł 10 groszy, trzecia 3 zł 30 groszy, czwarta i każda kolejna godzina to 3 zł. Płatne miejsca zostały wyznaczone na następujących odcinkach: Zielińskiego na odcinku od Swobodnej do placu Hirschfelda, na Gwieździstej na odcinku od Swobodnej do Szczęśliwej, na Szczęśliwej na odcinku Gwieździstej do Zielińskiego, na placu Hirschfelda od Zielińskiego do Zaporowskiej oraz ulica Wielka od Powstańców Śląskich do ulicy Drukarskiej. Opłaty za postój można wnosić w parkomatach gotówką bądź blikiem, a także za pomocą aplikacji mobilnych, które obsługują strefy płatnego parkowania w naszym mieście. Są to aplikacje Sky Cash oraz Anypark lub przez zakup oczywiście abonamentu. Zakupu abonamentu można dokonać już teraz na wybrany przez siebie okres rozliczeniowy w naszym e-sklepie oraz podczas wizyty, także można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta w Zdium. Wszelkie szczegóły co do abonamentów, opłat abonamentowych warto sprawdzić na naszej stronie Zdium, tam są wszelkie te konkrety podane, jest ich dosyć kilka i warto się zapoznać z tą ofertą abonamentową. Tam są również właśnie podane wszelkie rodzaje oraz ceny abonamentów, zasady ich nabycia oraz sposoby płatności, także do tego serdecznie zachęcam.
0: Sprostujmy tylko, ostatecznie płatny postój zaczął obowiązywać tylko na ulicach Zielińskiego, Gwiaździstej i Wielkiej. Strefą bez opłat pozostanie jednak obszar sąsiadujący bezpośrednio z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii przy placu Hirschfelda. Mowa tu o ulicy Szczęśliwej, fragmencie ulicy Zielińskiego pomiędzy Szczęśliwą a placem Hirschfelda, jak i samym placu. W faktach w czwartek przywołaliśmy też przykład niedawnej interwencji wrocławskiej policji w związku z rowerem elektrycznym. Policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Gany, który pędził kilkadziesiąt kilometrów na godzinę po chodniku na ulicy Stalowej wprost między pieszymi. Mężczyzna poruszał się pojazdem, który na pierwszy rzut oka wyglądał jak rower elektryczny. Jednak jak wyjaśniał Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji, z rowerem miał niewiele wspólnego.
3: Tym kierującym okazał się 34-letni mężczyzna, obywatel Gany. Policjanci przystąpili do kontroli technicznej tego pojazdu, którym się poruszał, ponieważ zwrócił on swoją uwagę policjantów. Podnieśli tutaj tylne koło, żeby sprawdzić napęd tego pojazdu oraz prędkość, jaką wskazuje maksymalną prędkościomierz tego pojazdu. Była to liczba aż 80 km na godzinę. Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał tablicy rejestracyjnej, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Ten kierujący nie posiadał też uprawnień do kierowania tym pojazdem.
0: Dodajmy, że finał tej brawurowej jazdy okazał się bardzo kosztowny. 34-latek dostał 2 mandaty na łączną kwotę 3000 zł. Ponieważ nie miał prawa jazdy, sprawa trafi do sądu. Dodatkowo mundurowi powiadomili Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co dalej z dziurą przy stadionie miejskim, sprawdzaliśmy w czwartek. Trwają analizy dotyczące budowy hali widowiskowo-sportowej przy Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu. Przyrodnicy zakończyli 12-miesięczną inwentaryzację terenu, potwierdzając możliwość realizacji inwestycji pod warunkiem przeprowadzenia działań kompensacyjnych ze względu na obecność rzadkich gatunków ptaków i płazów. Gotowe jest już studium wykonalności i rentowności inwestycji. Szacowane koszty budowy to 900 milionów złotych. Nowy obiekt miałby składać się z dwóch hal widowiskowo-sportowych. Całkowita powierzchnia wyniosłaby ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych, a w podziemiu przewidziano m.in. parkingi i zaplecze techniczne. Analizy finansowe pokazują, że podobne hale w Polsce generują dodatnie wyniki z bieżącej działalności, choć nie pokrywają kosztów budowy. Przychody mają pochodzić m.in. z wydarzeń, wynajmu, gastronomii i sponsoringu. Kluczową kwestią pozostaje wybór modelu finansowania. Decyzja o rozpoczęciu inwestycji jeszcze nie zapadła. Dokumenty będą podstawą do dalszych konsultacji z radnymi i mieszkańcami. W czwartek wystartowała 9. edycja akcji W kółko kręcę. Przez najbliższe 2 miesiące mieszkańcy będą nagradzani za dojazdy jednośladem do pracy, szkoły czy na uczelnię. Zasady przypomniała Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Wydziału Mobilności Miejskiej Wrocławskiego Magistratu.
4: Trzeba ściągnąć aplikację. Ona jest i na Androida, i na iPhone'a dostępna w sklepie Google. Nazywa się W kółko kręcę. Wychodząc każdego dnia z domu do pracy, musimy tą aplikację włączyć. Po dojeździe do pracy czy do szkoły znowu ją wyłączyć i automatycznie te punkty są każdego dnia nabijane. Po pełnym tygodniu, kiedy mamy 5 regularnych przejazdów w tą i z powrotem, dostajemy później po kilku tygodniach dodatkowe punkty za regularność.
0: A punkty wymieniamy m.in. na akcesoria rowerowe, odzież oraz bilety i vouchery. We Wrocławiu otwiera się Dom dla Młodych. To nowa inicjatywa archidiecezji wrocławskiej, która powstała z myślą o nastolatkach mających często kilka godzin przerwy między lekcjami, dodatkowymi zajęciami czy powrotem do domu. Zamiast spędzać ten wolny czas na dworcu lub w galerii handlowej, młodzi wrocławianie będą mogli przyjść do przestrzeni stworzonej specjalnie dla nich. Dom dla Młodych rusza już 3 października, a o szczegółach opowiadał diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Piotr Rozpędowski.
5: A ten dom jest gotowy. Już można tam przychodzić, młodzież już tam przychodzi sobie, siedzi gdzieś tam na tych pufach, odpoczywa, ładuje telefony, czyta książki, ale rzeczywiście ten 3 października jest takim momentem przełomowym, bo młodzi będą mogli już tam teraz przychodzić codziennie, od poniedziałku do piątku. Wstępnie taki planujemy podział. Nie chcemy tworzyć przestrzeni na wagary, to znaczy to będzie otwierane po południu, gdzieś tam około godziny 14. Ten czas taki pomiędzy tą najwcześniejszą popołudniową godziną a wieczorem, czyli około godziną 18, to jest taki open space, czas dla nich, mogą sobie tam odpoczywać, jeść, spędzać czas, uczyć się. Ale wieczorami planujemy tam dla nich też różne warsztaty. W poniedziałki mamy przygotowanie do matury z matematyki i kiedy ogłosiliśmy zapisy, to w 5 minut się zamknęły, więc to pokazuje dużą potrzebę. We wtorki najprawdopodobniej będzie kurs alfa, ale też taki czas na to, żeby młodzież tam mogła sobie swobodnie spędzać czas. W środy chcemy też młodych trochę rozśpiewać, dlatego raz na 2 tygodnie będą zajęcia takie śpiewu, takie rozwojowe, jeśli chodzi o śpiew. Też w środy raz na jakiś czas planujemy takie spotkania na temat sportu, ogólnorozwojowe.
0: Dom dla młodzieży, dodajmy, mieści się przy ulicy Katedralnej 5A. I tak dotarliśmy do końca drugiej części podsumowania dnia w RMF 24. Wrocław, ale wracamy jeszcze przed 23. Bądźcie z nami.
1: Tu RMF 24 Wrocław.

0: Daniel Chawrylenia, pora na ostatnią część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Zapraszam, zaczynamy.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Autobus lub tramwaj to dla wielu wrocławian wciąż bariera nie do pokonania. Właśnie dlatego miasto uruchamia indywidualny transport pod nazwą Door to Door, o którym przypominaliśmy w faktach RMF 24 Wrocław w czwartek. Usługa rusza w formie pilotażu i ma ułatwić podróżowanie bezpośrednio spod drzwi własnego domu osobom z niepełnosprawnościami. Do kogo dokładnie skierowany jest ten projekt i kto może liczyć na pomoc, to wyjaśniał Michał Sałkowski z Biura Wrocław Bez Barier.
2: Z pilotażu mogą korzystać mieszkańcy Wrocławia posiadający orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo dokument równoważny. Usługa obejmuje również dzieci z niepełnosprawnościami, które podróżują z opiekunem. Uprawnienie wystarczy tylko wcześniej potwierdzić u operatora, tak aby przy zamawianiu kolejnych kursów już nie wracać za każdym razem do tych samych formalności. Pasażer za kurs płaci stałą kwotę, czyli 20 zł, natomiast jedna osoba wspierająca albo opiekun jedzie bezpłatnie, podobnie jak potrzebny sprzęt wspomagający mobilność albo pies asystujący.
0: Pamiętajcie, że transport w żadnym wypadku nie zastępuje pogotowia ratunkowego ani specjalistycznych przewozów sanitarnych. Historyczne schrony we Wrocławiu nie spełniają obecnie wymogów ochrony ludności, poinformowali w czwartek miejscy urzędnicy. Spośród około 300 obiektów żaden nie jest przystosowany do współczesnych standardów, a jedynie 36 z nich wytypowano jako miejsca doraźnego schronienia. Trwają przeglądy techniczne oraz przygotowywanie dokumentacji dla kolejnych schronów. Miasto rozważa także wykorzystanie pomieszczeń pod 14 placówkami oświatowymi, gdzie wykonano już ekspertyzy i zaplanowano modernizację. Straż Pożarna wskazała dodatkowo 28 potencjalnych punktów schronienia. Według szacunków nawet pełna modernizacja wszystkich historycznych schronów zapewniłaby ochronę jedynie dla około 5% mieszkańców. Władze miasta zwracają uwagę na wysokie koszty modernizacji i budowy nowych schronów. Przykładem jest umorzony przetarg na budowę schronu przy ulicy Chłupskiej, gdzie oferta przewyższała zakładany budżet o ponad 13 milionów złotych. Obecnie nie prowadzi się innych przetargów na nowe schrony. Na Dolnym Śląsku podpisano już umowy na blisko 35 milionów złotych na remonty i inwestycje w obiekty zbiorowej ochrony. W 2026 roku samorządy złożyły łącznie 114 pozytywnie zaopiniowanych wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i inwestycji budowlanych.
1: Kultura w Twoim mieście.
0: W czwartek w faktach mówiliśmy też o wielkim sukcesie opery wrocławskiej. Przedstawienie zrealizowane na jej deskach zostało uznane za najlepszy spektakl jubileuszowej 20. edycji prestiżowych teatralnych nagród muzycznych imienia Jana Kiepury. Ale na tym nie koniec. Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektorka wrocławskiej sceny operowej, odebrała aż 5 spośród 18 statuetek i jedno wyróżnienie. I o tym sukcesie rozmawiał z nią w czwartek Maciej Sas.
3: Można powiedzieć, że niemal w rocznicę swojego pobytu we Wrocławiu, to było w 1958 roku, Jan Kiepura, znakomity nasz tenor, wraca pod inną postacią do Wrocławia, ale nie mniej radosną. Dlatego, że pani dyrektor opery odebrała mnóstwo statuetek w bardzo prestiżowym konkursie właśnie imienia Jana Kiepury. Gratuluję.
4: Bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście wczoraj, 29 września, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym, który jest organizatorem już od 20 lat, zresztą Teatrze imienia Jana Kiepury, rozdane zostały statuetki i nagrody pod patronatem tego wspaniałego śpiewaka, które są nagrodami dla środowiska teatrów muzycznych i operowych.
3: No i można powiedzieć, że Państwo dostaliście te statuetki w najcenniejszych kategoriach, no najważniejszy spektakl, nie można nic wyżej.
4: Tak, rzeczywiście spektakl baletowy Frida w reżyserii Anabel Lopez Ochoa spotkał się z takim entuzjazmem 20-osobowej komisji jury, i że uznany został za najlepszy spektakl. A ten spektakl również otrzymał 3 inne statuetki, co jest dla nas bardzo ważne, bo za najlepszą choreografię, za najlepsze kostiumy i dla najlepszej tancerki nasza Karola Minardo otrzymała.
3: No i na tym jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze 5. statuetka i jeszcze coś na deser.
4: Byliśmy nominowani w 5 kategoriach, właśnie w tych 4, o których wspomniałam, oraz w kategorii najlepszy śpiewak. Tu zgłosiliśmy śpiewaka Stanisława Kufluka, który gościnnego artystę, który wykonywał partię Rodrigo w Don Carlosie w naszej majowej ubiegłorocznej premierze. I tak się złożyło, że kapituła również doceniła doceniła to nasze zgłoszenie i pan Stanisław Kufluk otrzymał statuetkę.
3: No i jeszcze o deserze proszę powiedzieć.
4: Tak, i to była dla nas wielka niespodzianka, ponieważ Kapituła w tym roku postanowiła przyznać również wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień trafiło do naszej solistki, którą też zgłosiliśmy za rolę Cześnikowej w naszej premierze wrześniowej z 2025 roku ze Strasznego Dworu. I Barbara Bagińska spodobała się na tyle publiczności naszej, przepraszam, właściwie Kapitule, że otrzymała specjalne wyróżnienie dla solistki.
3: Pani dyrektor, ale tak naprawdę to można powiedzieć, że jesteście, przepraszam, że się posłużę tą terminologią, przodownikami pracy teatrów muzycznych, no bo tyle statuetek, pani się spodziewała tego?
4: Nie, zupełnie się nie spodziewałam i przyznam szczerze, że miałam taką sytuację, że kiedy wychodziłam po raz pierwszy wraz z Małgorzatą Dzierżą, kierowniczką baletu, bo tutaj warto nadmienić, że właściwie podkreślić, że pomysłodawczynią w ogóle wystawienia Fridy we Wrocławiu jest pani Małgosia Dzierżon, kierownik naszego baletu. Bardzo jej na tym zależało i była niezwykle zdeterminowana, żeby to przeprowadzić i myślę, że to jest też ogromny jej sukces. Oczywiście prowadzenie baletu naszego też jest jej zasługą i forma, w jakiej balet się znajduje. Ale wracając do tematu, to właśnie wychodziłam po raz pierwszy, a pierwszą kategorią były kostiumy i wydawało się, że to już wszystko będzie, więc powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć, co miałam też w sercu i w głowie z wdzięcznością i kiedy okazywało się, że jeszcze jest kolejna nagroda za ten sam spektakl i kolejna i jeszcze kolejna, to stanęłam przed taką sytuacją, że trochę już nie wiem, co mam mówić jeszcze, bo już wszystkim podziękowałam za wszystko.
3: Wypadałoby śpiewać, no ale pan nie jest śpiewakiem akurat.
4: Jestem.
3: Też? Akurat. Przepraszam.
4: Oczywiście, skończyłam wydział wokalny, ale teraz wykorzystuję swoje kompetencje wokalne raczej w takiej formie, że staram się rozumieć lepiej śpiewaków jako dyrektor.
3: Proszę jeszcze wyjaśnić, bo tak naprawdę może większość z nas, tych, którzy uczestniczymy w tej rozmowie, nie będzie wiedziała. Ta nagroda imienia Jana Kiepury, nagroda jak nagroda. Nie, to jest bardzo prestiżowa w tym świecie, w którym państwo operujecie.
4: To jest właściwie jedyna tego typu nagroda w Polsce. Dlatego jest dla nas ważna. Tym bardziej, że ten rok był podobno wyjątkowo obfity, jeśli chodzi o zgłoszenia, bo aż 257 zgłoszeń do tej nagrody w 18 kategoriach. Dość powiedzieć, że jury miało na tyle trudny wybór, konkurencja była taka wysoka, że aż w 7 kategoriach przyznano nagrodę ex aequo.
3: Ale nie w tych, których państwo byliście i dostaliście statuetki.
4: W tych, których byliśmy również, bo pan Stanisław Kufluk otrzymał nagrodę ex aequo z Hubertem Zapiórem. Też powiem, że Hubert Zapiór w naszych produkcjach bierze udział, więc jak ktoś z państwa chce posłuchać Stanisława Kufluka, zapraszam na Rigoletto w grudniu, a jak chce posłuchać Huberta Zapióra, to zapraszamy w kwietniu na Polskie Wesele. Więc wszystko zostaje tutaj we Wrocławiu.
3: Wszystko, co najlepsze jest we Wrocławiu, to jeszcze proszę powiedzieć na koniec, kiedy Fridę będzie można zobaczyć, skoro taka nagrodzona i doskonała, a ktoś, kto chciał zobaczyć, nie widział, kiedy?
4: Frida w kwietniu 2027 roku, kilka spektakli, ponieważ już podczas gali wiele osób o to pytało, więc myślę, że trzeba się spieszyć. Powiem jeszcze a propos Fridy, że to jest dla nas ta nagroda za najlepszy spektakl, to nie tylko jest ważna z tego powodu, że no jest to jakby taka nagroda za całokształt, za całe wydarzenie. Jest to również ważna nagroda dlatego, że konkurencja w tej kategorii była największa, bo aż 8 nominowanych spektakli, niezwykle pięknych, wyjątkowych, od musicali po operowe.
3: Które też pani by nagrodziła.
4: Też bym nagrodziła i też widziałam w dużej części i też byłam nimi zachwycona. I tylko ten jeden balet będący w tej kategorii i tenże właśnie balet został wybrany jako najlepszy dla nas, to dla całej instytucji, dla wszystkich pracowników, bo trzeba powiedzieć, że my widzimy tylko, kiedy się kurtyna podnosi, widzimy tylko tych, którzy są na scenie lub ewentualnie w orkiestronie muzyków, niektórych dostrzegamy, zależy od tego, gdzie siedzimy, a tak naprawdę na to, żeby się kurtyna podniosła, składa się praca kilkuset osób, w operze pracuje 350 osób na etatach, plus wiele osób współpracujących, więc to jest naprawdę wielki sukces całej naszej opery i wielkie gratulacje dla wszystkich.
0: Dodajmy, że teatralne nagrody muzyczne imienia Jana Kiepury przyznawane są od 2007 roku przez Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Konkurs obejmuje różne dziedziny teatru muzycznego, a nagrodzony spektakl Frida będzie wznowiony w Operze Wrocławskiej w kwietniu przyszłego roku. I na tym kończymy czwartkowe podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Życzę spokojnej nocy, kłaniam się i do usłyszenia jutro.
1: RMF 24 Wrocław.
5: 4.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
6: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
7: Reklama.
8: Kiciu,
9: a?
8: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Reklamie.
1: RMF 24 Wrocław.

0: RMF FM sprawdzamy fakty o godzinie 23. O czym warto wiedzieć o tej porze, poinformuje Was Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o podpisaną przez niego ustawę o zyskach koncernów paliwowych. Ma ona obniżyć ceny paliw. Czy Sejm wpisze wydatki Trybunału Konstytucyjnego do budżetu? Będą ustalenia dziennikarza RMF FM. W tych faktach także Mazury. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przekazał w wieczornym orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen paliw na stacjach.
2: To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
1: Podkreślił Karol Nawrocki. W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną przez prezydenta ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Oznacza to, że zyskała ona moc wiążącą. Wcześniej minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A jak decyzję prezydenta komentują politycy opozycji, ich opinię usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwraca się o pieniądze wprost do Sejmu. Bogdan Święczkowski przesłał do Prezydium Sejmu projekt budżetu Trybunału, twierdząc, że to dziś jedyne rozwiązanie, które pozwoli na zapewnienie jego finansowania w przyszłym roku. Niestety dla Trybunału znamy już odpowiedź na wezwanie prezesa. O tym, czy Sejm wpisze wydatki Trybunału do budżetu, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Marszałek Sejmu, którego o to pytałem, dawno już zapowiedział, że nie ma takiej możliwości.
4: Nie przewiduje żadnych dodatkowych działań Sejmu, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
3: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Problem polega na tym, że projekt budżetu przygotowany przez rząd nie przewiduje środków dla Trybunału, bo jego plan wydatków nie został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Prezes Trybunału tłumaczy, że nie udało mu się zebrać potrzebnej do tego liczby sędziów. Marszałka to jednak nie obchodzi.
4: Instytucja, która praktycznie rzecz biorąc nie działa i nie umie poprosić albo zgłosić wniosku o swoje finansowanie, generalnie wskazuje się na taką sytuację, jaka jest.
3: A w niej przyszłoroczny budżet wydatków na Trybunał nie przewiduje i marszałek Sejmu mimo rozpaczliwego pisma Bogdana Święczkowskiego nie zamierza tego zmieniać.
1: Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawiane jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
1: Zaznaczyła profesor Bogumiła Kaniewska.
6: Fakty z Warmii i Mazur.
1: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas plenelu mararskiego związanego z Mazury Art Festiwalem, już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
7: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością. Robimy wystawy i spotykamy. Się.
8: A Mazury inspirują?
9: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Warto się tam wybrać. A nowe fakty w RMF FM już o północy. Zajrzymy do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej Szkoły Orląt. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Na początek polityczne komentarze do ruchu Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał ustawę paliwową, dzięki której od weekendu na stacjach niższe ceny paliw. Dyrektor jeleniogórskiej szkoły może zostać bez pracy. Chodzi o tragedię sprzed roku. W faktach też moda inspirowana łowickim folklorem. Echa wczorajszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w weekend za paliwa mamy płacić szacunkowo o złoty 20, złoty 30 mniej za litr, przekazał wieczorem minister finansów Andrzej Domański. Posłowie opozycji taki ruch prezydenta oceniają dobrze, bo ich zdaniem jasno pokazuje, że dziś najważniejsze jest, żeby zakończyć drożyznę. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
1: Przez 4 budżety za obecnej władzy ponad 1 bln zł, 1 000 mld zł dodatkowego długu. No, kto to będzie spłacał? No, nasze dzieci i wnuki. Na pewno nie obecny rząd.
0: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
2: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
0: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. A my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Sprawdzajcie fakty w RMF FM. Dyrektor jeleniogórskiej szkoły, do której chodziła zamordowana 11-letnia Danusia, może stracić pracę. Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie domaga się wobec niego najwyższej przewidzianej kary. Tragedia z końca 2025 roku poruszyła całą Polskę. Dziewczynka zginęła od ciosów nożem. Zatrzymana w tej sprawie została zaledwie rok starsza uczennica. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Kontrola kuratorium oświaty wykazała sporo nieprawidłowości w placówce. Zatrzymana 12-latka miała dawać do zrozumienia w kartach samooceny, że ma problemy z agresją, ale szkoła nie udokumentowała ani nie podjęła adekwatnych działań na te alarmujące wpisy. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na organizację pracy szkoły. Wychowawczyni podejrzanej o zbrodnie 12-latki łączyła w tym samym czasie aż 3 role: wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, co zdaniem kuratorium utrudniało efektywną pracę. Dyrektor może nie tylko stracić stanowisko, ale także zostać ukarany 3-letnim zakazem pracy w oświacie. Sprawą zajmie się komisja dyscyplinarna na początku grudnia. Postępowanie prowadzone jest również wobec nauczycielki.
0: Wieloletni palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań wraz z początkiem października zyskały osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
4: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje.
5: Ile trwa takie badanie?
4: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
5: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
4: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
0: Z pulmonologiem profesor Joanną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, jak skorzystać z nowych badań, piszemy na rmf24.pl. Z folkloru do mody, czyli o tym, jak charakterystyczne łowickie pasy stały się inspiracją do stworzenia współczesnego ubioru. Ten pomysł przyniósł 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie Etnotrendy, a jego autorką jest 17-letnia Hania Biała, uczennica klasy projektowania ubiorów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jak mówi, zaczęło się od męskiego stroju łowickiego.
6: Jest to moja własna interpretacja i przeistoczyłam go na strój użytkowy dla kobiet. Zaczął się od pomysłu, aby ten lejbik ze stroju męskiego przepołowić na pół i dzięki temu powstała kamizelka i spódniczka. Potem się zastanawiałam, co zrobić z tymi spodniami, skoro mam już spódniczkę, więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić z nich ciekawe rękawy.
0: Młoda projektantka z Wiśniowej Góry nagrodę finansową z konkursu przeznaczyła na zakup własnej maszyny do szycia, której wcześniej nie miała. A my gratulujemy pomysłu i nagrodę.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Jacek Sasin, poseł PiSu, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
9: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
8: Ten sędzia, się nie
9: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie
8: to
9: chyba to wynosić.
8: Minister Żurka, rzeczywiście.
9: No właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
8: No, ale mają prawo złożyć zażalenie.
9: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy teraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
8: Wiemy,
9: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśmierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak za czwartym razem trafiono właściwego,
8: to wtedy
9: ono.
8: I teraz będzie tak samo?
9: Tak, podziewam się.
8: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
9: do
8: Polski?
9: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez wykazania
8: represji, bo nie został aresztowany.
9: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
8: To jeszcze pytanie o cenę paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
9: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili.
8: Ale zależy gdzie, oczywiście.
9: Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
8: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie? Dlatego,
9: możemy.
8: Cały czas słyszymy o tym.
9: Możemy.
8: Ale no to dlaczego się nie
9: dlatego,
8: dogadujecie?
9: Że Donald Tuskiego ekipa tego nie chcą. Przecież my
8: Donald
9: powiedzieliśmy...
8: Donald Tusk nie chcą, mówi, podpisujcie
9: my powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
8: Premier też tego nie chce, pana
9: no, dlatego tego nie chcę, ponieważ...
8: Mówi, że to wy nie chcecie.
9: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny
8: dlaczego
9: paliw.
8: Dlaczego nie zależy? Za chwilę będzie wyższa
9: panie
8: inflacja,
9: to, że
8: wyższa
9: rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych
8: panie
9: cenach
8: pośle,
9: jest wyższa.
8: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę.
9: I to
8: pójdzie
9: tak,
8: inflacja wybory służy, są za rok.
9: Panie redaktorze,
8: i to nie służy temu rządowi.
9: Mamy katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
8: panie
9: tym
8: pośle,
9: VAT wyższy.
8: Jest pan doświadczonym politykiem.
9: Wiem, co mówię. Powiem panu więcej.
8: Polacy będą płakać,
9: powiem panu więcej.
8: Krzyczeć,
9: wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2,700.
8: Pieniądze się w polityce liczą,
9: ale bez pieniędzy,
8: liczą się także wyniki
9: panie
8: wyborcze za rok.
9: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
8: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
9: odebrane. I pan w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
8: To nie chodzi o to, co ja wierzę, co do tej pory nie zabrali.
9: Nie zabrali.
8: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
9: Panie redaktorze, na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
8: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie.
9: My pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
8: Premierem był Mateusz Morawiecki, panie redaktorze,
9: wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu. Premierem była Beata Szydło, a minister finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaje również
8: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w
9: oddaje.
8: Twardo mówiliście, oddaje, że to jest jego ogromna umiejętność.
9: To raczej chyba on mówił. Ja oddaję tą...
8: Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego.
9: Ja też to o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to ja też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował. Natomiast
8: robił?
9: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypominam.
8: Panie ministrze, cała ekipa fachowców,
9: panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej konferencji.
8: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
9: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
8: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
9: Panie doktorze, dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
8: Daniel Obajtek może nim być?
9: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie doktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
8: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
9: Nie.
8: Nie żałuje pan żadnej straty?
9: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
8: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
9: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
8: Pan też rozmawia?
9: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
8: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
9: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym... Akurat się tym nie zajmuję.
8: I kto może wrócić w najbliższym czasie? Kiedy to się stanie?
9: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o